Escadva. Escadva. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem, jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na początek można zarobić 5,5 tysiąca złotych brutto. Trwa nabór do Straży Miejskiej w Łodzi. Kandydaci muszą zdać testy sprawnościowe i z wiedzy teoretycznej. Z wicekomendantem łódzkiej straży Markiem Malusikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
2: Trwa nabór do łódzkiej straży miejskiej. Jak zainteresowani pracą w tej formacji?
3: Ostatnio ogłoszony nabór na 7 wolnych etatów przyniósł nam 24 kandydatów do zatrudnienia. Z tych 24 kandydatów zostało wybranych 7 i oni od 5 października rozpoczną szkolenie podstawowe w łódzkiej straży miejskiej.
2: Muszą przejść jak zwykle testy sprawnościowe, ale też testy wiedzy. Które z tych testów dla straży są ważniejsze? Na co kładziecie nacisk przy wyborze?
3: Można powiedzieć, że wszystkie testy, które odbywają się do straży miejskiej, te testy wstępne są równoważne. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy osób sprawnych, nie tylko fizycznie, ale też umysłowo. Zatem wiedza podstawowa, wiedza ogólna, wiedza o Łodzi też w dużej mierze, ale też ta sprawność fizyczna i sprawność psychiczna, bo tutaj jednym z warunków przyjęcia jest pozytywne przejście badań psychologicznych, jest dla nas bardzo istotne.
2: Kogo szukacie? Jaki to jest idealny strażnik miejski?
3: Najczęściej szukamy osób, które są przede wszystkim chętne do pracy, ale pracy dla społeczności lokalnej. To jest bardzo ważne, żeby te osoby, zatrudniając się u nas, miały świadomość tego, że będą pełnić tą służebną rolę. Więc z jednej strony takie znoszenie tych oczekiwań społecznych i presji na to, żeby utrzymywać ten ład i porządek publiczny, ale z drugiej też strony taka własna inicjatywa do tego, żeby zwracać uwagę na te rzeczy, które odbiegają od standardów, norm i społecznych i reagować skutecznie i efektywnie na te rzeczy, które się w przestrzeni publicznej pojawiają.
2: Praca bywa niewdzięczna, no bo jak się każe kogoś mandatem, to trudno oczekiwać na wdzięczność.
3: Wdzięczności raczej nie oczekujemy od osób, które naruszają porządek prawny. Bardziej cieszy nas wdzięczność tych, w imieniu których najczęściej interwencja podejmujemy. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 50 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców w sprawie różnego rodzaju nieprawidłowości i to jest dla nas najbardziej miarodajny element, który wskazuje na to, że mieszkańcy chcą, abyśmy reagowali, chcą, abyśmy działali. Natomiast osoby, które popełniają wykroczenia, osoby, które naruszają ten porządek prawny, raczej nie są nam wdzięczne, raczej nie będą nam za to dziękować i to też jest pewnego rodzaju odporność psychiczna i oczekiwanie wobec kandydata na strażnika.
2: Ile taki nowy strażnik może zarobić?
3: Aktualnie rozpoczynający swoją karierę w Straży Miejskiej aplikant na początek drogi otrzymuje 5140 zł płacy zasadniczej, a po ukończeniu szkolenia podstawowego pozytywnym wynikiem dochodzi do tego 400 zł premii regulaminowej. Jest to kwota brutto.
2: Jeżeli się ma poniżej 26 lat, to jakoś wygląda.
3: W przypadku osób, które nie muszą płacić podatku, czyli mówimy o osobach do 26 roku życia, oczywiście jest ten dodatkowy bonus i profit, który na pewno w wyniku finansowym jest zauważalny.
2: Taki strażnik, który zostanie przyjęty, gdzie jest rzucany, na jaki odcinek, od czego zaczyna swoją pracę?
3: Najczęściej, w zasadzie w każdym przypadku, zaczyna od pracy w terenie. W zależności od tego, w jakiej naszej komórce organizacyjnej mamy zapotrzebowanie, wtedy trafia. Są to oddziały dzielnicowe najczęściej i oddział prewencji. Dopiero po jakimś czasie, po zdobyciu pewnego doświadczenia, ewentualnie w odniesieniu do jego preferencji, umiejętności, uprawnień, może być też skierowany do sekcji specjalistycznych, czy to sekcji Animal Patrol, sekcji ekologicznej, bądź też sekcji konnej. Fluktuacja kadr w Straży Miejskiej jest bardzo płynna. Tutaj osoby, które odchodzą na emeryturę, dają nam wakaty, są osoby, które zmieniają pracę, więc staramy się na bieżąco uzupełniać nasz stan kadrowy tak, żeby brakujących wakatów nam dużo nie było. Zazwyczaj te ogłoszenia pojawiają się w odstępach 3-miesięcznych, tak jak jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie podstawowe. Zazwyczaj jest to początek roku, połowa roku i zdarza się, że też na koniec roku jeszcze jakiś nabór uzupełniający się pojawia.
2: Ale macie też pracowników cywilnych.
3: Aktualnie w Łódzkiej Straży Miejskiej pracuje ponad 70 osób, o których mówimy, że są pracownikami cywilnymi, czyli nie są strażnikami miejskimi. Te osoby najczęściej zajmują się obsługą administracyjną. To są osoby, które pracują na stanowiskach operatorskich monitoringu miejskiego.
1: Od połowy września strażnikom miejskim przybędzie obowiązków. Będą m.in. pilnować obiektów strategicznych, kontrolować sprzedaż napojów energetycznych. Osobom niepełnoletnim zwrócą też uwagę na prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Artystki, społeczniczki i przedstawicielki wszystkich środowisk są kreatywne, inspirują, działają i pomagają innym. A mowa o Łodziankach. 15 września rusza druga edycja plebiscytu Łodzianka Inicjatorka. Każdy może zgłosić swoją kandydatkę. Kapituła wybierze laureatkę i wskaże 5 finalistek, na które będzie można głosować w internecie. O plebiscyt pytała Ela Piotrowska.

0: Łodzianki mają ogromne zasługi dla rozwoju naszego miasta i w przeszłości, i w teraźniejszości, i wy to postanowiliście uhonorować.
1: Tak, staramy się uhonorować zarówno te łodzianki z przeszłości, które utorowały nam drogę w wielu dziedzinach naszego życia i teraz funkcjonuje nam się łatwiej. Honorujemy poprzez wykłady, uhonorowaliśmy poprzez Łódzki Rok Łodzianek i Inicjatory, który miał miejsce w 2025 roku, poprzez pierwszą tak dużą wystawę czasową, która była poświęcona łodziankom, gdzie pokazaliśmy sylwetki ponad 120 kobiet związanych z naszym miastem, ale uważam, że też jest czas na to, aby dziękować tym, które tu i teraz działają na rzecz naszego miasta, bo myślę, że nic też tak nie mobilizuje, ale też nie daje takiego sygnału, że jest zauważalne to, co robimy po prostu na co dzień i myślę, że takie docenienie jest niezwykle ważne. Stąd pomysł na ustanowienie nagrody dla łodzianki inicjatorki współczesnej. Są to tak naprawdę dwie nagrody, bo jedna nagroda jest przyznana przez kapitułę, druga nagroda to nagroda publiczności i tutaj w tym plebiscycie mamy tak naprawdę trzy etapy. Pierwszy rozpoczyna się 15 września od godziny 12 i trwa przez miesiąc do 11 października. Tutaj wszyscy, którzy mają w swoim otoczeniu wybitne łodzianki, kobiety, które uważają, że powinny taką nagrodę otrzymać, mogą zgłosić swoją kandydatkę. Z tych kandydatek następnie przez 9-osobową kapitułę wybierana jest jedna laureatka kapituły i 5 finalistek, spośród których internauci od 2 listopada do 22 listopada w głosowaniu internetowym będą mogli wybrać swoją laureatkę. Oba te nazwiska ogłosimy podczas uroczystej gali, która będzie miała u nas w Muzeum Miasta Łodzi miejsce 25 listopada o godzinie 18. Wystąpi też wybitna łodzianka Joanna Woś, jedna z niewielu honorowych obywatelek tego miasta, więc myślę, że to będzie wieczór z fantastycznymi łodziankami.
0: To piękna idea, że i możemy wybrać, i możemy docenić, i możemy uhonorować.
2: Ja przyznam szczerze, że dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że zostałam wybrana też jako członkini kapituły i naprawdę głęboko wierzę w to, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo ważne. Nie tylko w Łodzi, w ogóle myślę, że w Polsce i na całym świecie. Bardzo często jest tak, że konkursy skupiają się na dużych wydarzeniach, na instytucjach, a ten konkurs jest o tyle ciekawy i o tyle ważny, że skupia się właśnie na ludziach, na tych, którzy dają ten impuls do działania, dają ten impuls do tego, że coś się w naszym otoczeniu zmienia. A tym bardziej jest to ważny konkurs, bo on honoruje właśnie kobiety. Kobiety, które przez wiele, wiele lat, właściwie od zawsze, pozostawały w cieniu mężczyzn i ta historia zawsze nie była adekwatnie opowiadana do zasług tych kobiet. I myślę, że takie konkursy plebiscyty są o tyle ważne, że one właśnie przewracają obecność kobiet w przestrzeni publicznej, w dyskursie publicznym, no, która wciąż jest jeszcze niewystarczająca w moim przekonaniu. Więc bardzo mocno kibicuję temu przedsięwzięciu. Na pewno będziemy je bardzo mocno wspierać też jako Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie też kwestia kobiet jest bardzo ważna. No też pamiętajmy, że nasze muzeum założyła kobieta, Krystyna Kondratiuk. Więc te tematy rzeczywiście gdzieś tam łączą nasze muzea. Tym bardziej naprawdę dziękuję za to zaproszenie do kapituły.
0: To już druga edycja.
1: Tak, to już druga edycja. W pierwszej wygrały fantastyczne kobiety. Nagroda od kapituły trafiła do profesor Iwony Maruszyńskiej, neonatolożki, dyrektorki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Kobiety, która uratowała wiele, wiele maleńkich żyć, więc myślę, że tutaj ta nasza decyzja, tutaj długo nie dyskutowaliśmy, a nagroda publiczności trafiła do Marty Zdanowskiej. Myślę, że dla każdego, komu bliska jest literatura, teatr, to nazwisko jest znane. Jest też jedną ze współzałożycielek Łódzkiego Szlaku Kobiet, więc myślę, że tutaj też wspaniała inicjatywa.
0: I też o łodziankach bardzo, bardzo często mówi, oprowadzając po mieście śladami tych łodzianek, które dla naszego miasta się zasłużyły.
1: Tak, to wszystko się po prostu łączy, te wszystkie nasze działania. Rok Łodzianek Inicjatory, który był w roku jubileuszowym naszej instytucji, miał też dać taki impuls i pokazać, że temat herstorii naszej łódzkiej jest również dla nas niezwykle istotny. Od momentu, kiedy przyszłam do Muzeum Miasta Łodzi, współpracujemy z Łódzkim Szlakiem, przygotowujemy cykl spotkań poświęconych łodziankom nieznanym. Zorganizowaliśmy wystawę czasową, tak jak już wcześniej wspominałam, o ponad 120 wybitnych łodziankach i cały czas te działania w kierunku upowszechniania herstorii i opowiadania o fantastycznych nazwiskach, także tych współczesnych, bo organizujemy także benefisy w podzięce za to, co tutaj i artystki, i artyści nam przekazują. przekazują przez wiele, wiele lat. Pomyśleliśmy o tym, że też taki ukłon w ich stronę, bo często schodzą ze sceny w ogóle bez podziękowań, bez później wspominania o ich dokonaniach, więc zapraszamy też takie osoby, które z jednej strony podsumowujemy ich dorobek, ale także zapraszamy tych, którzy nadal są aktywni zawodowo i o których myślę, że Łódź cały czas powinna słyszeć.
0: Czy to muszą być łodzianki rdzenne, że tak powiem, czy też łodzianki z wyboru, które wybrały sobie nasze miasto, żeby tutaj być, żyć, działać, tworzyć?
1: To są łodzianki i z urodzenia, to są łodzianki z wyboru, łodzianki, które wybrały nasze miasto do życia, funkcjonowania, które związały się na przykład z jakąś naszą instytucją czy miejscem. Więc tutaj pojmowanie i myślenie o łodziankach jest bardzo szerokie. No też celowo, bo czasami ktoś się w Łodzi urodzi, wyjedzie, potem wraca i pamięta też o tym mieście i absolutnie powinien być brany pod uwagę. Ktoś, kto nawet urodził się w innym mieście, ale zdecydował się tutaj żyć, tworzyć, pracować i wzbogacać nasze miasto, tak samo zasługuje na to, aby w tym plebiscycie móc być zgłoszoną.
0: Przypomnijmy, jak to było w ubiegłym roku. Pierwszy raz zostały zgłoszone łodzianki z różnych dziedzin.
1: Z różnych dziedzin łodzianki zostały zgłoszone i też o to nam chodzi w tym plebiscycie i staramy się też tutaj decyzją wspólną naszej kapituły też do tej piątki wybierać kobiety z różnych dziedzin. Nie chcemy tylko fokusować się na konkretne obszary, ale staramy się tak, aby też te reprezentantki właśnie z różnych dziedzin mogły się w tej finałowej piątce znaleźć, ale to był i sport, i medycyna, i działalność społeczna, i kultura oczywiście, bo tutaj tych kandydatek było naprawdę bardzo, bardzo.
0: A czy można zgłosić kogoś, kto już był zgłoszony w poprzednim roku?
1: Tak, można. My też tutaj nie chcemy tego ograniczać, ponieważ myślę, że te dokonania naprawdę są ogromne i to, że komuś, nawet jeżeli znalazł się w piątce finałowej, nie udało się w jednym roku, nie chcemy zamykać drogi do tego, żeby po raz kolejny ta osoba została zgłoszona, bo skoro trafiła też do tej piątki finalistek, no to myślę, że ten ogrom zasług powoduje, że nadal powinny być w gronie tych osób, które mogą być zgłoszone.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi były
1: Magda Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi,
2: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
0: a rozmawiała Ela Piotrowska.
3: Szczegóły na muzeum-lodz.pl. Światowe gwiazdy w łódzkiej Atlas-Arenie wystąpią m.in. Deep Purple, Okim, Rozu, Don Toliver, Jungle, Placebo i Pitbull. Do końca listopada będzie ponad 15 dużych koncertów i wydarzeń. O szczegółach Grzegorz Mnich.
4: Wśród najbliższych imprez będą koncerty, ale też widowiska sportowe, stand-up czy kabaret, zapowiada Maciej Łaski.
5: Ta jesień będzie bardzo intensywna. Ona się już zaczęła dwoma koncertami. Przed nami kolejne, ale Atlas-Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania. Tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja Asapa Rockiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas, do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, również będzie się świetnie bawiła jak wczoraj.
4: W pierwszym półroczu tego roku w Atlas Arenie zorganizowano ponad 30 wydarzeń z 250 tysiącami uczestników.
5: Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy razem w całym roku. Około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym roku, więc ten milion postaramy się przekroczyć. Bilety się cały czas jeszcze sprzedają, w związku z tym tak naprawdę, jeśli będą wszystkie soldauty, to myślę, że nawet dobijemy do miliona.
3: A już 2 października na scenie w Łodzi rozpocznie Trasę Mrozu, a 8 października do Łodzi przyjedzie legenda rocka Deep Purple. Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach Bełchatowskiego Festiwalu Sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach od 18 do 20 września. O szczegóły pytał Rafał Różycki.
6: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
7: Tak, Alicja Galewska, szefowa Fundacji Art for Us. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa, dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19, to jest w sobotę o godzinie 16.
6: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
7: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
6: Właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no, nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
7: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy, rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam. Także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
6: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka i Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
7: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój i jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki.

0: a wachlarz jest szeroki. Od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych. Bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. I powoli zaczynamy zbierać tego efekty, jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
1: Spotkanie z Mike'iem Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W lesie też można dostać mandat, rozkręca się sezon grzybowy, dlatego leśnicy przypominają Budzkiem o najważniejszych zasadach, które należy respektować.
2: Na co uważać, o czym warto pamiętać, żeby nie złamać prawa?
3: Leśnicy zapraszają do lasu jak zwykle przez cały rok. Mamy teraz jesień, zapraszamy więc na grzyby. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Często musimy do tego lasu, wiadomo, dojechać samochodem, więc prosimy, żeby zostawiali auta na parkingu, że nie wolno wjeżdżać na pewno autem do lasu.
2: A dlaczego nie wolno wjeżdżać autem do lasu?
3: W lesie mieszkają zwierzęta, w lesie chcemy, żeby było cicho. Ma być to miejsce też odpoczynku i wypoczynku dla innych zwiedzających. No, generalnie samochodem jeździmy po ulicach, a w lesie zostawmy ten las takim naturalnym miejscem, spokojnym. Samochód w lesie stwarza też zagrożenie pożarowe, jeśli mamy suszę, dlatego przy dużych kompleksach leśnych zawsze jest jakiś parking, gdzie można ten samochód zostawić i już dalej iść do lasu na nogach.
2: I nie wolno też zastawiać dróg pożarowych, a takie przypadki bywały.
3: Oj tak, gdy zastawimy taki samochód, zanim znajdziemy jego właściciela, no jeśli mamy pożar, jeśli jest akcja ratunkowa, gaśnicza, straż musi szybko dojechać na miejsce, no tu się liczą naprawdę sekundy, każda minuta jest ważna, dlatego no te drogi muszą być przejezdne dla właśnie służb ratunkowych.
2: Co może się zdarzyć, jeśli takie prawo złamiemy? Jakie konsekwencje nam grożą?
3: W nadleśnictwach pracuje Straż Leśna, która patroluje tereny. No i Straż Leśna oraz leśniczowie, podleśniczowie są uprawnieni do wystawiania mandatów, więc można taki mandat dostać. No, po co? Jest to na pewno dla każdego taki wydatek niepotrzebny, więc tutaj no, można dostać mandat po prostu.
2: Już nie będzie tak przyjemnie, a przecież no w grzybobraniu chodzi o to, żeby czerpać przyjemność, żeby wrócić z grzybami do domu, a nie z mandatem.
3: Tak jest. I tak samo często ta droga takiego dojścia do takiego dużego kompleksu leśnego, to jest już jakaś dróżka leśna, więc już w tym momencie rozpoczynamy nasze poszukiwania grzybów. Często te grzyby właśnie rosną już blisko, zaraz przy samym wjeździe do lasu, więc jadąc samochodem byśmy tego grzyba nie spotkali, nie zobaczyli, więc trzeba po prostu od samego początku ten kawałek przejść. Tym bardziej, że wybierając się na grzyby i tak planujemy ileś czasu chodzić po tym lesie, więc te parę metrów to naprawdę nie ma tutaj dużej różnicy, żeby przejść.
2: O czym jeszcze warto pamiętać, kiedy już znajdziemy się w tym lesie?
3: No, warto mieć zawsze ze sobą plecak z jakimś prowiantem, wodą, kanapką, bo wiadomo, jak się zgłodnieje, to wtedy nie myślimy o szukaniu grzybów, tylko o tym, że jesteśmy głodni. A śmieci, które mamy ze sobą, jakieś opakowania po kanapce czy batoniku, no zabieramy ze sobą do domu. Po prostu prosimy wszystkich, żeby nie śmiecić w lesie. To się tyczy nie tylko grzybobrania, ale to jest przez cały rok. Zawsze właśnie no, prosimy, żeby nie śmiecić, tym bardziej, że ten problem cały czas jest bardzo duży i naprawdę bardzo dużo śmieci w tym lesie jest, dlatego cały czas o tym przypominamy, staramy się jakoś edukować, żeby ten problem był coraz, żeby go nie było w końcu. Generalnie zasada jest taka, żeby iść do lasu i nie pozostawić po sobie żadnego śladu. Dlatego jakoś no, tutaj nie niszczymy tej ściółki, wiadomo, jeśli zbieramy grzyby, nie ma tutaj jakiejś ingerencji, gdzie byśmy musieli zniszczyć ten las, więc tutaj zbierać grzyby można. Warto mieć ten nożyk, żeby sobie wyciąć grzyba, bo to jest nawet mniej tego bałaganu zabieramy do domu, jeśli zostawimy te właśnie części brudne w lesie.
2: Sezon grzybowy rozkręca się, no jest Pani świetnym przykładem na to, że grzyby są już w lesie.
3: Tak, grzyby są, sprawdzałam osobiście, znalazłam już

0: lewajkę też zdążyłam zjeść i jajecznicę z grzybami. Grzyby się zaczynają. Teraz dużo zależy od pogody. Jeśli będzie troszkę więcej deszczu, to tych grzybów będzie wiadomo więcej. Mamy taki rok suchy. To w całej Polsce jest taki problem właśnie z niedoborem deszczu. Dlatego właśnie te grzyby jeszcze nie wszędzie się pokazały. Mamy nadzieję, że to sezon na grzyby rusza.
1: A jakie grzyby udało się już znaleźć?
0: No przede wszystkim podgrzybki, prawdziwki również, kurki też. Dużo grzybów tych początkowych jest też robaczywych, więc tutaj też jest radość ze zbierania jest, a później trzeba zweryfikować, bo jednak nie wszystko może trafić na nasz talerz.
1: Ale pani udało się już wrócić z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
0: Tak, tak, ja już wróciłam. Przed chwilą też mijaliśmy panią grzybiarkę, która chodziła tutaj, zbierała grzyby. Również miała całkiem pokaźny koszyk grzybów.
2: A z Karoliną Grabowską z Bełchatowskiego Nadleśnictwa rozmawiał Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z 4-dniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnoty.
3: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
4: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach. Również festiwalowe miasteczko. Ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalało przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
3: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
5: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze i małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych, na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślane relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy.
2: A informacje zbierał Daniel Tykwiński.
6: Magazyn lokalny.
7: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. Grzegorz Mnich.
8: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają działają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
9: Budynki drżą.
10: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
8: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
11: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
8: Mieszkańcy są zdezorientowani.
10: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani, ale ludzie nie mają żadnych informacji tak naprawdę.
12: Znajdujemy się na terenie budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, dokładnie na komorze startowej.
8: Mateusz Kura z Portu Polska.
12: Gdzie przez ostatni ponad rok czasu, odkąd podpisaliśmy umowę z naszym wykonawcą, widać duże zmiany. Wyposażony teren budowy zostaje widoczny z daleka, dźwigi, żurawie, psównice, a dzisiaj zakończyliśmy jeden z ważnych etapów dla naszego projektu. Zakończyliśmy dostawę wszystkich elementów maszyny TBM, która posłuży do drążenia tego tunelu. W miniony weekend ostatnia z części tarczy, centralna część tarczy została dostarczona transportem ponadgabarytowym. Zmierzyliśmy się też z kilkoma problemami po drodze związane z tym transportem, natomiast w drodze kołowej ze Szczecina do nas tutaj na budowę w Łodzi ten ostatni element został dostarczony. Co się z tym wiąże? Równolegle prowadzimy także na dnie komory montaż maszyny, która na wiosnę przyszłego roku rozpocznie drążenie z Redkini w stronę dworca Łódź Fabryczna. Jest to proces bardzo skomplikowany, złożony. Na terenie budowy jest zlokalizowanych bardzo dużo elementów, specjalistycznych elementów do tej tarczy. Sama tarcza też będzie spektakularna. Średnica jej będzie blisko 14 metrów i już widać na miastkę w postaci elementów zlokalizowanych tutaj za mną, które dają obraz, no, jak potężna i wielka maszyna to, jak ona będzie wyglądać, tak? Wraz z postępem też naszego kontraktu widać naszą obecność także w mieście, czego efektem są komory szlakowe, które powstają w innych też rejonach miast. Widać nas w rejonie ulicy nad Karolewką, gdzie powstaje pierwsza z komór szlakowych tutaj o stronę Redkini, gdzie prace postępują i są najbardziej zaawansowane na ten moment. Kolejnym z takich miejsc jest rejon Atlas Areny w Alei Bandurskiego. Też już widać prace przygotowawcze, które w najbliższym czasie przemienią się też w prace zasadnicze związane z budową ścian szczelinowych oraz rozpoczną budowę kolejnej komory. We wrześniu także zostanie przekazany teren wykonawcy pod budowę kolejnych komór szlakowych na skrzyżowaniu Struga z Włókniarzy oraz na ulicy Żeligowskiego, gdzie też zwiększone zostanie zaangażowane w realizację tych prac.
11: Od blisko niemal roku pracowaliśmy nad tym, żeby tą tarczę dostarczyć w terminie właśnie zgodnie z harmonogramem. Sama tarcza jest to tarcza najbardziej zaawansowana technologicznie, dostępna na rynku, na świecie w tej chwili. Tarcza, która jest zaprojektowana specjalnie na bardzo zmienne i wymagające warunki gruntowe, jakie panują w Łodzi. Tarcza ta w zeszłym roku skończyła drążenie tunelu w Stanach Zjednoczonych. Jest to tarcza sprawdzona, tam z sukcesem, zgodnie z harmonogramem zakończyła drążenie. W bardzo skomplikowanych warunkach gruntowych, był to tunel podwodny o długości blisko 5 km. Została rozmontowana na części, te części zostały sprawdzone, odnowione. No i tarcza pojawiła się tutaj w Łodzi transportem morskim częściowo oraz transportem lądowym. Pierwotny plan był taki, że ze Szczecina przez Bałtyk, przez Szczecin tarcza, główne elementy tarczy miały być spławione do Malczyc w okolicach Wrocławia i później drogą lądową dostać się do Łodzi. Natomiast musieliśmy zmienić te plany ze względu na niski stan rzek wynikający z upałów w tym roku, które panują w całej Europie i transport ten odbył się drogą kołową, czyli drogą lądową już z samego Szczecina do Łodzi. Mamy już wszystkie elementy tarczy, także ten montaż samej tarczy rozpoczął się już kilka miesięcy temu. Nie wszystkie prace widać tutaj na powierzchni terenu, ponieważ duża część z tych prac montażowych odbywa się już w samej komorze startowej. To, co widzimy za nami w tej chwili, te niebieskie elementy, to są właśnie elementy tarczy skrawającej. Tarcza ta główna, czyli to będzie element, który będzie urabiał i tak obrazował obrazowo mówiąc, kroił ten grunt przed samą tarczą. On będzie ważył ponad 400 ton. Stąd też te takie masywne suwnice, które tutaj widzimy za nami, o udźwigu do 450 ton, żeby móc ten element w całości opuścić do komory. Głowica ta została dostarczona w częściach, będzie teraz spawana na placu budowy i za około 2 miesiące będzie opuszczana w całości do komory i to będzie takie dosyć spektakularne również wydarzenie. To jest tarcza charakteryzująca się możliwością dobierania zmiennej gęstości zawiesiny. To takie bardzo techniczne pojęcie, natomiast tak obrazowo mówiąc, ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi. Zapewnia stałe podparcie gruntu na przodku, na czole tunelu, minimalizując osiadania na powierzchni terenu, także znacząco wpływając na bezpieczeństwo obiektów znajdujących się na powierzchni.
8: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
7: Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. A jak to wygląda w Bełchatowie Włódzkiem, to sprawdzał Rafał Różycki.
1: W wielu miastach wciąż trwają poszukiwania wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale są też miejscowości, które już skompletowały załogę. Tak jest właśnie w Bełchatowie, gdzie do akcji dołączyły 23 osoby.
9: Wrzesień dopiero się rozpoczął, a w Szlachetnej Paczce w rejonie Bełchatów już naprawdę dużo się dzieje. Przede wszystkim bardzo szybko udało nam się zbudować zespół wolontariuszy.
1: Mówi Ewelina Pawłowska, liderka Szlachetnej Paczki w Bełchatowie.
9: I to jest dla mnie ogromny powód do radości, bo mamy tutaj naprawdę świetne połączenie doświadczenia i świeżej energii. Są osoby, które działały z nami już wcześniej, niektórzy wracają do paczki po kilku latach, ale mamy też osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wolontariatem. I chyba to jest jeden z najfajniejszych momentów, kiedy widzimy, że ktoś nowy chce do nas dołączyć, poświęcić swój czas i zrobić coś dla drugiego człowieka. To pokazuje, że Szlachetna Paczka w rejonie Bełchatów cały czas się rozwija. Pierwsze wdrożenia rozpoczęły się już w sierpniu, więc nasi wolontariusze są coraz lepiej przygotowani do tego, co przed nimi.
1: Wolontariusze są już po szkoleniach, teraz zaczną odwiedzać rodziny w potrzebie.
9: I to jest ten etap, na który wszyscy najbardziej czekamy, bo wtedy zaczyna się poznawanie konkretnych historii, konkretnych ludzi i ich codzienności. To właśnie podczas spotkań z rodzinami wolontariusze będą mogli zobaczyć, z czym naprawdę mierzą się poszczególne osoby. Bo każda rodzina jest inna. Jedni potrzebują przede wszystkim wsparcia w podstawowych potrzebach, inni mierzą się z samotnością, chorobą, problemami finansowymi czy trudną sytuacją rodzinną. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie patrzeć na nich wszystkich tak samo, tylko rzeczywiście wysłuchać i zobaczyć, czego dana rodzina potrzebuje najbardziej. Ale oczywiście Szlachetna Paczka to nie tylko wolontariusze i rodziny. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy organizacyjnej. W późniejszym okresie będziemy szukali osób, które pomogą nam na magazynie, a także kierowców. I naprawdę, kierowcy podczas weekendu cudów są na wagę złota. Bo kiedy przychodzi ten grudniowy weekend, nagle wszystko zaczyna się dziać bardzo szybko. Do magazynu przyjeżdżają paczki przygotowane przez darczyńców, trzeba je odpowiednio przyjąć, uporządkować, a później dostarczyć do rodzin. To jest ogromna logistyczna układanka i potrzebujemy do niej ludzi, którzy powiedzą: tak, mogą pomóc. Jeśli chodzi o magazyn, to tutaj mamy już powód do radości. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu jednej z naszych wolontariuszek udało nam się znaleźć miejsce, które będzie naszym tegorocznym magazynem. I myślę, że dla niektórych może być ono pewnym zaskoczeniem. Nie chcę jednak zdradzać, ale mogę powiedzieć, że potencjał tego miejsca jest naprawdę ogromny. Mam nadzieję, że w grudniu zobaczymy również tam bardzo dużo dobra. A teraz jesteśmy też na bardzo ważnym etapie, jeśli chodzi o rodziny. Mamy już kilka zgłoszeń, głównie od osób prywatnych, ale cały czas ich poszukujemy. I tutaj chciałabym zaapelować do mieszkańców Bełchatowa i okolic. Być może mamy obok siebie kogoś, kto potrzebuje pomocy, ale nigdy o nią nie prosi. Być może to samotny senior, może mama czy tata samotnie wychowujący dzieci, a może sąsiadka, która przy kasie odkłada część zakupów, bo najzwyczajniej w świecie nie może sobie na nie pozwolić. Może rodzina, którą od wielu miesięcy boryka się z trudną sytuacją. I właśnie takich historii często nie widać na pierwszy rzut oka. Rodzinę można zgłosić poprzez stronę Szlachetnej Paczki. Można też skontaktować się bezpośrednio z naszymi wolontariuszami. Współpracujemy również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy szkołami. Bo to właśnie te osoby i instytucje często jako pierwsze wiedzą, gdzie potrzebna jest pomoc. Warto też podkreślić jedną rzecz. Zgłoszenie rodziny nie oznacza, że automatycznie zostanie ona włączona do programu. Każda sytuacja jest dokładnie poznawana i weryfikowana przez wolontariuszy. Chodzi przecież o to, żeby pomoc była naprawdę dobrze dopasowana i trafiła do osób, które rzeczywiście jej potrzebują. A teraz, kiedy myślę o tym, co jeszcze przed nami, to mam w głowie grudzień i weekend cudów. Ale tak naprawdę ten cud zaczyna się dużo wcześniej. Zaczyna się już teraz. Od osoby, która zgłasza rodzinę, od wolontariusza, który poświęca swój czas, a potem od darczyńcy, który za kilka tygodni zdecyduje się przygotować paczkę. I chyba właśnie to jest w Szlachetnej Paczce najpiękniejsze. Że jedna osoba nie jest w stanie zrobić wszystkiego, ale kiedy wiele osób zrobi jedną część, nagle okazuje się, że możemy zrobić naprawdę dużo.
1: Finał Szlachetnej Paczki odbędzie się w połowie grudnia.
7: A wszystkie niezbędne informacje o tej akcji można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już w ten weekend w Łodzi. 19 i 20 września w Atlas Arenie, Sport Arenie i WC1 będzie można spotkać twórców komiksów, zagrać w gry, także retro, zobaczyć cosplay i wziąć udział w licznych spotkaniach.
3: 37. edycja festiwalu odbędzie się w Łodzi już w ten weekend. Co przygotowaliście w tym roku dla odwiedzających?
13: Przede wszystkim przygotowaliśmy dwa bardzo intensywne dni popkultury. Adrian Kulesza, EC1 Łódź. Atlas Arena to komiks, twórcy, spotkania, premiery i ogromna strefa targowa. Natomiast Sport Arena zamieni się właściwie w wielki plac zabaw dla graczy, od planszówek po najnowsze gry wideo. Bardzo zależy nam na tym, żeby to był festiwal dla różnych pokoleń. Można przyjść z dziećmi, z nastolatkiem albo ekipą znajomych i każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie.
3: W Łodzi pojawią się twórcy z Polski i zagranicy. Kogo będzie można spotkać i z czego są najbardziej znani?
13: Jeśli chodzi o komiks, to największym nazwiskiem jest zdecydowanie John Romita Jr. Dla fanów Marvela to jest absolutna legenda, twórca związany ze Spider-Manem, Wolverine'em, Daredevilem czy Punisherem. Co ciekawe, to jest jego pierwsza wizyta w Polsce, zatem tego autora w naszym kraju nie można było wcześniej spotkać. Będzie również Mike Perkins, znany choćby z Kapitana Ameryki czy X-Menów, a także Jesse Lonergan. A z polskiej sceny pojawią się najpopularniejsi twórcy kultowego magazynu Produkt. Michał Śledziu-Śledziński, Marek Lachowicz, Rafał Skarżycki i Tomasz Lew Leśniak. Warto wspomnieć, że w tym roku mamy premierę komiksu Kobieta i jej motyle autorstwa Oli Bylicy. To jest już trzecie nasze wydawnictwo komiksowe, wydawnictwo wydawane przez EC1.
3: Festiwal to także duża część poświęcona grom. Co w tym roku znajdziemy w strefach gier i co szczególnie może zainteresować graczy?
13: Będą oni mogli spędzić na naszym festiwalu cały dzień, a nawet cały weekend. W Sport Arenie mamy ponad 2000 metrów kwadratowych atrakcji i prawie 200 stanowisk z grami. Będą nowe gry i duża strefa niezależnych twórców, ale też gry retro z fliperami, z nowoczesnych rzeczy wirtualna rzeczywistość, gry ruchowe i taneczne. Przygotowaliśmy również coś dla fanów e-sportu, ponieważ podczas festiwalu odbędzie się finał Rift Legends w grze, która cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie, czyli w League of Legends. Natomiast jeśli ktoś przychodzi rodzinnie, będą planszówki, gry roleplaying, malowanie figurek i duże gry przygotowane specjalnie dla najmłodszych.
3: Program festiwalu jest bardzo szeroki. Jakie jeszcze inne wydarzenia, spotkania czy atrakcje warto szczególnie zaznaczyć osobom, które planują przyjść?
13: Z pozostałych atrakcji na pewno warto zainteresować się cosplayem, bo to jedna z tych rzeczy, które robią ogromne wrażenie nawet na osobach, które nie pierwszy raz przyszły na festiwal.
7: A informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński. Ponad 11 tysięcy łódzkich uczniów wzięło udział w tegorocznej akcji Rowerowy Maj. W Szkole Podstawowej nr 56 podsumowano kampanię i wręczono nagrody.
14: Jak wyglądała tegoroczna akcja?
4: No myślę, że bardzo dobrze, bo warto przypomnieć, że 3 lata temu zgłosiło się tylko 5 szkół, natomiast w tym roku mamy 107 placówek, więc efekt jest dla nas zaskakujący, ale myślę, że też wyczekiwany. Małgorzata Moskowo-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Bo zależało nam, żeby do akcji rowerowego maja zgłaszało się coraz więcej placówek. Przede wszystkim to ekologiczny transport, bo można się poruszać nie tylko rowerem, ale hulajnogą, na wrotkach, więc tutaj jest dowolność. No i przede wszystkim promocja aktywności i ruchu, a do tego zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, finansowe, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej placówek, bo z tego co pamiętam było...
11: Blisko 12 tysięcy, ponad 11 tysięcy osób. Jarosław Pawlicki, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
4: Jeśli chodzi o nagrody finansowe, to są właśnie środki finansowe. Za pierwsze miejsce 20 tysięcy, za drugie 15, za trzecie 10 tysięcy. Voucher otrzymuje placówka edukacyjna, ale są również nagrody rzeczowe, bilety, również 2 rowery dla zwycięzców, więc uczniowie też otrzymują gadżety rowerowe i nagrody.
14: Czy rzeczywiście jest tak, że te dzieciaki później, jak na przykład dostaną taki rower, to faktycznie na nim jeżdżą?
11: Tak jak już zostało powiedziane, do akcji nigdy nikogo nie zmuszaliśmy. Tak naprawdę ta liczba przerastała właśnie w postaci dobrowolnej chęci zgłaszania się jednostek i uczniów, którzy w tych szkołach chcą jeździć. Jeśli zwłaszcza szkoła, to też nie jesteśmy w stanie zmusić wszystkich, tylko tych, którzy rzeczywiście pragną wziąć udział w akcji. W związku z czym pokazuje to, że czasami nie warto czegoś zmusić, bo można zachęcić. Można zachęcić nagrodami, ale też tą aktywnością i frajdą z wzięcia udziału w takiej akcji.
14: I jak dużo musiałeś wyjeździć tych dni, żeby właśnie wygrać nagrodę?
15: 16.
14: No to całkiem sporo. Jak w ogóle podobało Ci się jeżdżenie do szkoły na rowerze?
15: Było fajnie.
14: A dlaczego warto rowerem dojeżdżać do szkoły?
15: Bo jest wygodniej, bo nie trzeba nosić plecaka.
14: Jak się jeździ do szkoły rowerem?
15: Fajnie.
14: Daleko masz?
15: Kilometr niecały.
14: A dlaczego warto w ogóle jeździć na rowerze?
15: No dla zdrowia.
14: I podoba Ci się to, jak rozumiem?
15: No zdecydowanie.
16: Bierzemy udział co roku w tej kampanii, no i zawsze zajmujemy jakieś miejsce. Miałem chęć po prostu.
14: Miałeś chęci, to jak rozumiem, lubisz jeździć na rowerze. A dlaczego?
16: No przede wszystkim dla własnego zdrowia oraz samopoczucia. Ja monocyklem jeździłem.
14: Poza szkołą też jeździsz na rowerze?
17: Tak, dużo bardzo. Bardziej tak na boisko z chłopakami jak z nim, albo tak. I fajnie jest.
14: A dlaczego lubisz tą aktywność?
17: No bo mi się dobrze jeździ, czuję się dobrze z tym. No jest dobrze.
14: Ile musiałeś wyjeździć, żeby wygrać nagrodę?
17: No cały maj praktycznie. Też musiałem... No czasami miałem te przerwy, że nie mogłem, ale przejechałem prawie cały maj.
14: Mam wrażenie, że to chyba była dla Ciebie przyjemność po prostu.
17: Tak, przyjemność była.
14: Dlaczego wziąłeś udział w tym konkursie?
18: Ponieważ bardzo lubię jeździć na hulajnodze. I też dla, no przyjemność fajna, fajnie jest po prostu jeździć na hulajnodze.
14: Ile musiałeś wyjeździć, żeby uzyskać nagrodę?
18: My chyba 16 przyjazdów.
14: A daleko masz od szkoły?
18: Tak na nogach 20 minut.
14: O, no to trochę jest. No i jak Ci się to podobało? Warto jeździć rzeczywiście rowerem do szkoły?
18: Warto. To dla zdrowia też. Po szkole sobie po prostu wychodzę na przykład z kolegą na hulajnogę.
7: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekiński. Rysował komiksy Batmana czy Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów w Łódzkiem. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami w ramach Bełchatowskiego Festiwalu Sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach 18-20 września. Będzie się działo.
19: Do Bełchatowa zawita wyjątkowy gość.
20: Tak, Alicja Galewska, szefowa Fundacji Art for Us. Mamy w tym roku wspaniałą gwiazdę z dziedziny sztuki komiksu. Będzie to brytyjski rysownik Mike Perkins. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać takiego artystę tutaj do Bełchatowa, dla naszej społeczności i mamy nadzieję, że Państwo nie zawiedziecie i będziecie z nami na spotkaniu w Gigantach Mocy 19, to jest w sobotę o godzinie 16.
19: A dlaczego warto zajrzeć na to wydarzenie? Co się będzie działo na tym spotkaniu?
20: Przede wszystkim bardzo zainteresowane tym spotkaniem są dzieci, które uczestniczyły w konkursie na własnego bohatera komiksowego i wykonały przepiękne prace. Artysta już dostał screeny tych prac i zastanawia się, kto otrzyma Grand Prix. Natomiast na tym spotkaniu wszystkie nagrody dla dzieciaków zostaną rozdane. W związku z tym liczymy, że duże grono uczniów nas odwiedzi. Michael przede wszystkim opowie o sobie, o swojej pracy. Jest naprawdę arcyciekawą osobą. Będzie rysował i będzie można to zobaczyć. Każdy z uczestników spotkania będzie mógł to zobaczyć. Poza tym po spotkaniu również jest możliwa rozmowa face to face, jakaś wymiana doświadczeń, a może zakup jego grafiki. Naprawdę wszystkich bardzo zachęcam, bo nie wiem, kiedy nam się uda gwiazdę tego formatu do Bełchatowa sprowadzić.
19: No właśnie, co ma w swoim portfolio? Może powiedzmy coś więcej na ten temat, bo no nie każdy tę postać oczywiście kojarzy.
20: Michael dla Marvela i nie tylko, czyli dla czołowych firm jakby zajmujących się komiksem i promujących komiksy, rysował wszystkich superbohaterów, więc myślę, że fani komiksów i superbohaterów odnajdą tam wszystko, czego chcą. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem znawcą komiksu, natomiast jestem fanką sztuki Michaela, ponieważ z mojego punktu widzenia ten komiks, który on robi, jest bardzo dobrze narysowany pod względem artystycznym i graficznym i wybiega jakby poza taką konwencję tylko jakiegoś fanu bajki, ale po prostu to jest też jakby artystyczny jakby wyraz jego talentu. Co ważne, Michael, mieszkając w Anglii w małym artystycznym mieście Shrewsbury, postanowił wplatać perspektywę i obiekty z tego miasta do swoich prac. I wygląda to wspaniale. Miasto zyskało popularność, podjęło pracę z Michaelem i nawet powstały billboardy, które zdobią miasto. W ten sposób miasto w jakiś sposób promuje mieszkających tam artystów, a grupa jest znaczna. Ale ja nie chcę o tym mówić, bo Michael o tym powie sam. Także chcę tylko Państwa zaciekawić, że jest o czym porozmawiać z Michaelem.
19: Na to spotkanie warto zajrzeć, bo taka okazja w Bełchatowie zapewne już się nie powtórzy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo Wasza fundacja po raz drugi przyłącza się do Festiwalu Sztuki Jabłka. I Wasza propozycja w tym roku jest niezwykle bogata. Co szykujecie? Na co zapraszacie?
20: Najważniejszą imprezą, na którą stawiamy w tym roku, to jest wystawa Sztuka do wnętrz i ona się będzie odbywać tak jak w roku ubiegłym na Czaplinieckiej 1. Ku mojej radości odbiór festiwalu przez artystów był bardzo dobry w tamtym roku, stąd mamy dużo zgłoszeń, ponad 35 artystów chce się pokazać. Mamy również ciekawych gości spoza naszego regionu. Dla mnie to też jest duża wartość, ponieważ to powoduje, że środowisko artystyczne chce się rozwijać i tak się też dzieje. My mamy jako fundacja przez cały rok kontakt z artystami i już mogę powiedzieć, że widzimy wielki postęp i rozwój, jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, więc wydaje mi się, że cele fundacji są osiągnięte. Oczywiście to są nasze pierwsze kroki i no, będziemy w tym cierpliwi, ale wszelkie takie małe sukcesy i no, mobilizują. Co ważne, artyści się pokażą. Zdecydowaliśmy w tym roku, że 3 najlepsze prace pokazane na wystawie nagrodzimy i postawiliśmy na warsztaty. Większość artystów, którzy się pokażą w tym roku, postanowili zrobić warsztaty, zupełnie darmowe warsztaty dla mieszkańców Bełchatowa, od tych najstarszych do tych najmłodszych, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Na Facebooku Fundacji będzie zamieszczone kalendarium tych warsztatów, żeby każdy mógł się tam jakby wpiąć i wybrać, co lubi, a wachlarz jest szeroki, od warsztatów takich rzeźbiarsko-designerskich przez warsztaty graficzne, malarskie, rysunkowe, no i oczywiście całe spektrum warsztatów ceramicznych. Bo jak Państwo wiecie, mamy tutaj w Bełchatowie bardzo mocne środowisko ceramików, które zapoczątkowała Alicja Przydryga. i powoli zaczynamy zbierać tego efekt. Tym jest coraz więcej pracowni, można się dokształcać, piece ceramiczne wypiekają coraz piękniejsze rzeczy, więc też jest to, wydaje mi się, wielka radość dla miasta i nadzieja na to, że ta ceramika artystyczna gdzieś zacznie być widoczna na zewnątrz. Co ważne, gwiazda festiwalu również będzie tutaj z artystami na Czaplinieckiej 1 i również Michael będzie robił warsztaty rysunkowe.
7: Rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie z Mike'em Perkinsem będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznego festiwalu. W programie są jeszcze koncerty, wystawy, spektakle i wiele innych ciekawych wydarzeń. Szczegółowy program znajduje się na miejskiej stronie. W Teatrze Pinokio w Łodzi nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą uczą się, jak reagować na sygnały, że dzieci są krzywdzone. Punktem wyjścia jest spektakl Benkarty Bernadetty. Uczestnicy projektu Teatr jako narzędzie zmiany.
0: Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na tematy, które są trudne, które są tematami tabu, więc myślę, że to jest właśnie to narzędzie, które daje nam możliwość dialogu, rozmowy i zmiany. Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu Teatr jako narzędzie zmiany. Spektakl Benkarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie.
21: Przede wszystkim te narzędzia pojawiły się 2 lata temu. To nie znaczy, że wcześniej ich nie było, ale one zostały rzeczywiście zdecydowanie bardzo mocno sformalizowane. Mianowicie w politykach ochrony małoletnich pojawił się jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie ten moment, w którym, jeżeli to osoba pracująca na co dzień z dzieckiem, może być osobą, która stosuje przemoc. Barbara Michalska, Fundacja Edukade. Zatem ten aspekt też i zarówno teatr, jak i ten spektakl, jak i w ogóle sytuacja społeczna, w której jesteśmy tu i teraz, bardzo mocno podbija i rzeczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby on został bardzo poważnie potraktowany, bo przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, znaczy tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie. Same zachowania dziecka, one najczęściej przejawiają się zmianą w zachowaniu. Bardzo często dziecko zaczyna opowiadać, jeżeli ma takie narzędzie w postaci mowy. Jeżeli nie, to bardzo często daje swoje pierwsze sygnały w zachowaniu, w reakcji i nie zawsze dziecko, które będzie sprawiało wam trudność, to będzie dzieckiem, które jest potencjalnie, nie lubię tego określenia, ale z racji kontekstu użyję, niegrzeczne. Ono daje wyraźny, czytelny sygnał. To czasami może być rozmowa, to czasami może być rysunek, to czasami może być tylko i wyłącznie jedno zdanie, które pojawi się tylko w jednej minucie. Jeżeli je przeoczymy, to być może już później tego nie usłyszymy. Przyjrzyjmy się każdej sprawie dokładnie, starajmy się ją zbadać z każdej perspektywy, słysząc głos każdej osoby, a przede wszystkim głos dziecka, ponieważ ono nie ma tych narzędzi, które my mamy jako osoby dorosłe. Wiedzę, doświadczenie. Czasami sobie myślę, że też chociażby relacje, które mamy, wsparcie takie środowiskowe, dziecko czasami zostaje z tym samo. I dobrze, jeżeli na swojej drodze spotka chociaż jedną osobę dorosłą, zaufaną osobę dorosłą, która stworzy przestrzeń do tego, by wysłuchać i uwierzyć.
7: A tematem zajęła się Ela Piotrowska. 19 pięter, setki schodów i sprawdzian z cyberbezpieczeństwa. W niedzielę 20 września w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania schody prowadzące na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. Będą to także pierwsze mistrzostwa polskiej policji w biegu po schodach. Z funkcjonariuszami, którzy wezmą udział w zawodach, rozmawiała Julia Niewiadoma.
22: Jak wyglądają przygotowania do tego biegu?
23: Przede wszystkim codziennie biegamy. Mieszkam na 10 piętrze. Nie korzystam z windy. Bieg ma się odbyć w najwyższym wieżowcu w Łodzi. Będzie to dosyć wymagająca dyscyplina.
24: Będzie trzeba na pewno jakoś rozłożyć tą siłę swoją na każdy pojedynczy schodek. Po prostu trzeba dbać o swoją sprawność fizyczną. To nie chodzi o to, żeby być najlepszym. Chcemy pokazać, że my też się angażujemy w różnego rodzaju takie akcje. No i całość dochodu uzyskanego z organizacji biegu zostanie przekazana na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, więc no, cel jest szczytny.
7: Na miejscu będzie też Cyber Miasteczko. Na uczestników czekają interaktywne zadania, cyberzagadki i atrakcje związane z bezpieczeństwem w sieci.
2: SK2. Magazyn lokalny.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dwa tunele pod centrum miasta budowane jednocześnie, tak zwane łódzkie metro i kolej dużych prędkości. Co to oznacza dla mieszkańców? Na co dzień przede wszystkim większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki Zielonej, a za kilka dni zostaną wyłączone z ruchu kolejne ulice. Grzegorz Mnich.
6: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
10: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
12: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczny dojazd.
6: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
25: Będzie się jeździło naprawdę bardzo ciężko, bo już w tej chwili są duże utrudnienia ze względu na roboty, no a jak dojdą jeszcze te ulice główne, wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie, no nie wiem, naprawdę, będą duże korki, duże utrudnienia. Jeździ się, no w godzinach szczytu jest ciężko, stoi się w korkach po kilkanaście minut, kilkadziesiąt czasami, zależy gdzie, no jest dużo, jeszcze teraz od pierwszego studenci wrócą, także dojdzie samochodu, no będzie jeszcze gorzej.
6: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
26: Wraz z postępem też naszego kontraktu widać naszą obecność także w mieście, czego efektem są komory szlakowe, które powstają w innych też rejonach miast. Widać nas w rejonie ulicy nad Karolewką, gdzie powstaje pierwsza z komór szlakowych tutaj od strony Redkini, gdzie prace postępują i są najbardziej zaawansowane na ten moment. Kolejnym z takich miejsc jest rejon Atlas Areny w Alei Bandurskiego. Też już widać prace przygotowawcze, które w najbliższym czasie przemienią się też w prace zasadnicze związane z budową ścian szczelinowych oraz rozpoczną budowę kolejnej komory. We wrześniu także zostanie przekazany teren wykonawcy pod budowę kolejnych komór szlakowych na skrzyżowaniu Struga z Włókniarzy oraz na ulicy Żeligowskiego, gdzie też zwiększone zostanie zaangażowany w realizację tych prac. Jeżeli chodzi o komory szlakowe, no to ingerencja niestety będzie, ponieważ one są zlokalizowane głównie w rejonie ulic, więc będzie konieczna zmiana tej organizacji ruchu. Oczywiście staramy się minimalizować, też wprowadzać takie zmiany, które będą mniej ograniczały ten ruch, bo wiemy, no, że to dotknie ludzi, ale zarówno na ulicy Struga, jak i Żeligowskiego jest przewidziane docelowo pełne zamknięcie tej ulicy, czyli będzie się to wiązało z dość dużym wpływem, no i niestety utrudnieniami dla mieszkańców.
6: Zamknięta będzie też ulica Gdańska.
26: Tam na dzisiaj nie podamy, że tak powiem, konkretnej daty, ponieważ no, też mamy, że tak powiem, do rozwiązania kilka jeszcze spraw i problemów tym związanych, natomiast no, jest to ostatnia z komór szlakowych, ostatnia z ulic, która jest przewidziana do zamknięcia. Myślimy, że to będzie też na przełomie tego i przyszłego roku. To są też problemy związane z przejęciem terenu pod budowę po prostu, więc dodatkowo jest to najbardziej skomplikowane miejsce, gdzie no, ingerujemy dość znacznie w ulicę, którą też prowadzony jest ruch tramwajowy, więc jest to złożoność spraw, która wpływa po prostu na to.
6: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
27: Jest najlepszym rozwiązaniem na korki w Łodzi. Wczoraj wracałam z koncertu rowerem i było to najlepsze rozwiązanie, bo taksówka była za 7 dyszek, a rowerem dojechałam do domu w 20 minut.
28: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
6: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
5: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę od jutra. W Łódzkiem w Wordzie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą, to sprawdzał Daniel Techliński.
29: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
30: Tak. Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Zgodnie z zapisami ustawy o kierujących, tam są, no jest taka treść, która pozwala na podnoszenie opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych. Jest określona też maksymalna kwota, jaka może być. I jeżeli chodzi o województwo Wojewódzkie, czyli Łódź oraz oddziały terenowe, do tej pory stawki za przeprowadzanie egzaminów państwowych na egzaminy dla kierowców i kandydatów na kierowców były jedne z najniższych w kraju. I one nie do końca uwzględniały koszty rzeczowe i osobowe tutaj prowadzenia tej jednostki. I stąd też niewielka podwyżka w zależności od egzaminu, między 5 a 6%. I ona nas teraz będzie plasowała w średniej krajowej, a doskonale wiemy, myślę, że tutaj również część z Państwa doskonale sobie zdaje sprawę, że obsługi i ceny towarów na rynku rosną. Naszym podstawowym elementem działalności to jest przeprowadzenie egzaminów państwowych, co się nierozerwalnie wiąże z kosztami paliwa, z kosztami amortyzacji pojazdów, z kosztami napraw i stąd też wzrost tych opłat. Niewielki, ale od dnia jutrzejszego się zadzieje.
1: Czy to dotyczy wszystkich kategorii?
30: Tak, dotyczy to wszystkich kategorii, dotyczy to zarówno egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych. Są dwie ceny, jeżeli chodzi o egzamin praktyczny. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235 i kategorie wyższe, czyli B plus E, C, D na te wyższe kategorie od jutra będzie to kwota 290 zł. Natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
1: Zmiany też czekają najmłodszych kierowców. Czego one będą dotyczyć?
30: Niedawno pojawił się zapis powodujący, iż ktoś, kto po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B w okresie 2 lat lub 17-latek, jeżeli to jest po okresie 3 lat lub do uzyskania 20 roku życia, będzie mógł poruszać się pojazdem w tak zwanym okresie próbnym. W tym okresie jest szereg obostrzeń, natomiast jeżeli taki młodo upieczony kierowca w okresie próbnym przekroczy 12 punktów karnych, będzie zobligowany do przeprowadzenia szkolenia, które nasz ośrodek przeprowadza w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. Jest to szkolenie płatne, wynika ono z rozporządzenia, natomiast mamy nadzieję, że tych potencjalnych klientów nie będziemy mieć zbyt dużo, no liczymy jednak na zdrowy rozsądek wśród tych świeżo upieczonych kierowców.
1: Czy w niedalekiej przyszłości czekają nas jeszcze jakieś zmiany?
30: Oczywiście musimy pamiętać, że chociażby ten rok bieżący, 2026, spowodował, że szereg zmieniło się w przepisach. Rozpoczęło się to 3 marca od zmiany zapisu, że osoby, które ukończyły 17 rok życia, mogą już zdawać egzamin na prawo jazdy. Potem 3 czerwca wszedł m.in. obowiązek korzystania z kasków ochronnych wśród kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi lub osób przewożonymi takimi pojazdami. Teraz wszedł kolejny zapis mówiący o tym okresie próbnym, o którym wspomniałem. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, mają na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa. Na to liczymy. Jeżeli kolejne zmiany się będą pojawiały, to na pewno będą one właśnie w tym celu realizowane.
1: Mimo zmian wydaje się, że chętnych nie brakuje. Jakie są statystyki?
30: Nasz ośrodek, czyli Łódź oraz oddziały terenowe w skali roku przeprowadza około 75 tysięcy egzaminów teoretycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy, na które prowadzone są egzaminy teoretyczne i około 120 tysięcy egzaminów praktycznych w skali całego województwa rocznie. Też również oczywiście na wszystkie kategorie prawa jazdy, z czego oczywiście najbardziej popularna jest kategoria B. Ponad 90 tysięcy to jest sama kategoria tych samochodów osobowych.
1: A poza kategorią B, co się jeszcze cieszy szczególnym zainteresowaniem?
30: Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kategoria motocyklowa, czyli kategoria AM, A1, A2 oraz typowe A. Widzimy coraz większe zainteresowanie. My jako jednostki, które przeprowadzają egzaminy na prawo jazdy. Natomiast również WORT jest jednostką, która ustawowo dba o bezpieczeństwo. Jesteśmy gospodarzem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i tutaj również nasze działania z policją pokazują, no, wiadomo i te statystyki, które nam policja przedstawia, że rzeczywiście motocykli jest coraz więcej ich się porusza na naszych drogach.
1: A co jeśli chodzi o zdawalność, jak to wygląda?
30: Jeśli chodzi o zdawalność, to oczywiście wygląda to bardzo różnie w zależności od ośrodka. Natomiast no, jeżeli chodzi o Łódź i Piotrków, no to praktyka na kategorię B, czyli coś najbardziej spektakularnego, to jest około 26%. Jeżeli chodzi o Sieradz i Kutno, plasuje się to w około 37%. W Skierniewicach to jest około 40%. To są dane za sierpień bieżącego roku. Natomiast ciekawostką jest to, że po zmianie przepisów od marca bieżącego roku, kiedy 17-latkowie mogą przystąpić do egzaminu, tutaj musimy stwierdzić, że zdawalność wśród tych 17-latków jest dość spora. Są to osoby, które wyraźnie chcą, wyraźnie przykładają się do tej nauki zarówno teorii, jak i umiejętności praktycznych. I ta zdawalność wśród 17-latków, jeżeli chodzi o skalę całego województwa, to jest około 70%, jeżeli chodzi o teorię, czyli wyraźnie więcej, i ponad 45%, jeżeli chodzi o egzamin praktyczny. Czyli jak widać tutaj, no, dla chcącego nic trudnego.
1: Jak w ogóle oceniasz trudność egzaminu?
3: To było czwarte podejście, także za łatwo nie było, ale dałem radę.
1: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
3: 3-4 tysiące jakoś ten przedział i każdy egzamin 220, no to może się z tego ładna sumka zrobić.
1: A jeśli chodzi o kolejki, długo czekałeś?
3: No długo czekałem, na każdy egzamin praktycznie po miesiąc.
1: No to całkiem sporo.
3: No ale też inna kwestia, że w wakacje zdawałem, a w wakacje najwięcej ludzi zawsze do tego schodzi.
1: Jakie to są koszty?
4: Na kategorię AM 1600 zł.
1: Co pani uważa, dużo, niedużo?
4: Niedużo.
1: A jeśli chodzi o cały kurs, jak to wygląda właśnie?
8: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, jak się za pierwszym razem go zda. Ja niestety już podchodzę któryś raz. To mogę powiedzieć, nie są to za duże koszty, tak jak mówię, jak się za pierwszym razem go zda, nie?
1: No to na ten moment ile wydałeś na prawo jazdy?
8: Dosyć dużo, bo do teorii podchodzę w sumie już czwarty raz. No plus autoszkoła, tak? To było około 3000 zł.
1: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
8: Jak dzisiaj zdam i potem zdam praktykę, która kosztuje 170 zł, no to niecałe to 4000, tak? Plus minus, no.
1: Jeśli chodzi o kolejki, jak to wygląda? Jest duże oblężenie?
8: Kolejki są różne. Ten trzeci, czwarty raz, jak będę podchodził, to zależy, bo raz miałem tydzień czasu, tylko różnicę, a teraz na ten egzamin czekałem 2 tygodnie, więc jest zróżnicowany bardzo.
5: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu często trzeba doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Co zrobić, gdy nagle przestają działać telefony, internet i komunikacja miejska? O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, będzie można dowiedzieć się podczas Azyl Expo w Łodzi 19 i 20 października.
1: To będzie wydarzenie, które może przydać się każdemu, mówi Anna Adamska, organizatorka.
9: To, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co jest, to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami, tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
29: Ilu wystawców się pojawi?
9: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. I jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach. To będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
5: A o szczegóły pytał Daniel Tepliński. Można pograć w piłkę i pomóc podopiecznym łódzkiej Fundacji Gajusz. W październiku rozegrany zostanie charytatywny turniej Gaju Cup, połączony z piłkarskim piknikiem. Z organizatorami wydarzenia, Przemysławem Kaczmarkiem i Filipem Jędrzejczykiem, rozmawiał Grzegorz Mnich.
0: Kto może zagrać?
11: No, mogą zagrać tak naprawdę wszyscy. Mogą być to zespoły firmowe, mogą być to zespoły złożone, że tak powiem, ze swoich przyjaciół, mogą być to dzikie drużyny. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Nasze hasło: pomaganie przez granie.
0: Męskie, żeńskie, mieszane, wszystko?
11: Wszystko dozwolone, też widziane, jeżeli są jakieś młodsze osoby, żeby zagrali sobie razem z rodzicami w jednym zespole.
0: Czyli to... bawimy się, to nie chodzi o wynik, tak? Tylko o cel i o zabawę.
11: Wynik jest oczywiście też bardzo ważny, ale no cel nadrzędny, no to tutaj jest wsparcie fundacji i cały zysk zostaje przeznaczony na Fundację Gajusz. Zbliża się druga edycja turnieju charytatywnego Gaju Cup we współpracy z Awogrus Arena, we współpracy z Fundacją Gajusz. Chcemy zachęcić wszystkich do udziału w tej imprezie.
0: Jak taki mecz wpływa na waszych podopiecznych i co z takich pieniędzy udaje się później zrobić?
13: Pierwsza edycja zgromadziła 17 drużyn. Udało nam się dzięki temu zebrać dla fundacji prawie 20 tysięcy złotych. No i faktycznie te pieniądze pomagają na bardzo profesjonalne wsparcie naszych działań, ponieważ ponad 50% naszego finansowania, naszego budżetu, to są środki pochodzące od darczyńców. Także takie inicjatywy są dla nas po prostu na wagę złota i dzięki temu możemy jeszcze profesjonalnie opiekować się dziećmi, możemy zakupować dla nich lepsze wyposażenie, no i przede wszystkim opłacać naszych specjalistów z sercem, którzy każdego dnia 24 godziny na dobę opiekują się dziećmi.
0: Jak taki turniej wygląda? Czy jakieś atrakcje tam jeszcze przewidujecie? Co jest cały dzień?
11: Planujemy wystartować turniej o godzinie 10:00. Gramy pod balonem piłkarskim Awogrus Arena, który jest podzielony na trzy sektory, więc gramy na trzech boiskach jednocześnie. Zależy nam na tym, żeby ludzie się zmęczyli, ale w uśmiechnięty sposób. Oprócz tego będziemy mieli loterię, będzie można wygrać różne rodzaju vouchery od naszych partnerów. No i generalnie cały taki dzień to będzie taki, można powiedzieć śmiało, że piłkarski piknik z nastawieniem na to, żeby jednak trzymać się tego hasła, czyli granie przez pomaganie.
0: Jakie drużyny już zadeklarowały obecność? Czy możemy już pochwalić się kimś?
13: Tak, to w tamtym roku zebraliśmy 17 drużyn i kilka drużyn już potwierdziło swój udział.
0: Może jakieś służby mundurowe, może inne?
11: W zeszłym roku brała udział Komenda Wojewódzka Policji, więc mamy nadzieję, że w tym roku również zaszczycą nas swoją obecnością. No i pozostałe służby jak najbardziej również zapraszamy, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no turniej jest dla wszystkich i najważniejszy jest cel i idea.
0: Jakim systemem rozgrywane są te pojedynki?
11: Gramy na, można powiedzieć, że szóstkowy tryb, czyli 5+1, po 12 minut spotkanie. W zeszłym roku były to najpierw faza grupowa, później faza pucharowa, więc taki turniej, gdzie na pewno każdy wychodzi zmęczony i z taką myślą, że już się dzisiaj nagrała.
0: Kto wygrał przed rokiem?
11: W zeszłym roku zwycięstwo drużyna M-Banku, teraz być może czas ich zmieść stronę.
0: Czy Gajusz będzie miał swoją drużynę?
13: Nie, tutaj tak podobnie jak w poprzednim roku nie wystawimy swojej drużyny. Faktycznie jest to w fundacji dosyć trudne z tego względu, że na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc nasi wszyscy pracownicy są zaangażowani, ale tutaj nasi darczyńcy, nasi partnerzy wystawiają swoje drużyny, ale będzie w tym roku też dodatkowa niespodzianka, ponieważ nasi podopieczni z programu Okno, czyli dzieci, które wyzdrowiały z choroby onkologicznej, zadeklarowała nasza koordynatorka, że dzieci będą uczestniczyły w tym turnieju, kibicując właśnie piłkarzom, kibicując drużynom i na końcu wręczą też medale, pamiątkowe puchary, tak żeby tutaj też od fundacji wnieść taki fajny akcent.
6: Przed rokiem zadaliście 20 tysięcy złotych. Każda złotówka jest potrzebna, tak? No bo potrzeby podopiecznych są bardzo duże.
13: To prawda. Podopieczni na co dzień opiekujemy się dziećmi, więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc po prostu to tak jak w budżecie domowym. Potrzebujemy tego wsparcia cały czas, potrzebujemy mieć też taką przewidywalność finansową. Nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje właśnie ze względu na to, że dzieci są cały czas. No i oczywiście też mamy zespół profesjonalistów z sercem, którzy też chcemy ich dobrze, godnie opłacać, tak żeby sprawowali opiekę najlepiej, jak to jest możliwe dla dzieci.
6: Ci, którzy nas słyszą, chcieliby zagrać, gdzie mają się zgłaszać, w jaki sposób?
11: Zapraszam do kontaktu przez profil Sawogród Areny, tam jest kontakt do mnie bezpośrednio, do menadżera obiektu. Tam wydoślemy wszystkie szczegóły, wyślemy ofertę taką szczegółową odnośnie turnieju, więc jak najbardziej zachęcamy do udziału.
6: Do kiedy można się zgłaszać, bo to w ostatniej chwili to może być za późno.
11: Chcielibyśmy zamknąć zapisy do końca września i chciałbym, żebyśmy nie zwlekali z tym terminem, no bo wiadomo, to też organizacyjnie potrzebujemy się przygotować, no ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś tam będzie miał wątpliwości i na początku października da nam znać, no to oczywiście też dołożymy wszelkich starań, żeby można było wystartować. Nie mamy absolutnie żadnego limitu, mogą grać i profesjonaliści, i osoby, które gorzej sobie radzą z piłką, ale chcą też pomóc, więc my jesteśmy otwarci, czy to są mężczyźni, czy kobiety, czy też jakieś starsze dzieciaki, no to tutaj jest jedna słuszna idea i my powinniśmy do tego w ten sposób podejść. Do tego promując aktywny styl życia poprzez granie w piłkę, no to uważam, że to jest dobra idea.
6: No i te 12 minut to chyba każdy da radę.
11: No 12 minut jeden mecz, ale tak. Oczywiście my sobie zawsze zakładamy jako organizatorzy, żeby tych meczów było co najmniej 5, więc minimum godzinka grania na pewnej intensywności. Jest możliwość pogrania, to nie tylko 12 minut spotkania, ale rywal

0: Polina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów.
1: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. I możemy to właśnie usłyszeć. Jest to bardzo spektakularny moment. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Te jelenie chodzą teraz z łaniami. No i co one robią? One tych swoich łań pilnują. No i sprawdzają swoje siły, bo który byk jest najsilniejszy, najzdrowszy, no ten jakby wygrywa rywalizację i ten ma właśnie tą chmarę łani.
0: I takie rykowisko jest tylko raz w roku, jesienią.
1: Tak, każdego roku, gdy na dworze robi się zimno, wieczory i poranki robią się zimne, czyli to jest wrzesień i październik, byki właśnie rozpoczynają, jelenie rozpoczynają to rykowisko i teraz możemy je wtedy spotkać, bo one wtedy i je słyszymy i wtedy częściej jakby się nam pojawiają, wychodzą ze swoich ostoi, migrują.
0: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Osoby, które mieszkają gdzieś w pobliżu lasów, w leśniczówkach, czy mają domy gdzieś na skraju lasu, często mówią, że wieczorami po prostu wystarczy, że otworzą okno i słyszą w domu ten ryk jelenia. To jest no, niepowtarzalny. No, oczywiście są osoby, które potrafią gdzieś tam naśladować też ten dźwięk. Jeleń tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę, więc i ostrzega rywala też przed tym, jaki on jest silny, żeby do tej walki jednak nie dochodziło.
2: To jest wielki spektakl przyrody. Tak naprawdę czekamy, bynajmniej ja czekam cały rok na to, żeby usłyszeć ten ryk.
0: Leśniczy Paweł Kowalski, Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.
2: Już pierwsi sygnaliści się odezwali. Są to zwykle pojedyncze byki, które nawołują, gdzie się znajdują, oznajmiają tym rykiem. No oczywiście nasz Bambi też tutaj ryczy. No ale pod Piotrkowem właśnie tutaj od strony wschodniej, tutaj od strony ulicy Jeziornej, osiedla Wierzeje, tutaj na terenie porośniętym trzcinami wokół Bugaja, jelenie szczególnie lubią przychodzić, bo jest dużo wody. Generalnie w tym okresie jelenie kąpią się, taplają się w błocie na porożu, noszą takie fladry z tego torfu. Tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mucz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej, prawda? Ale byki właśnie w ten sposób oznaczają swój teren, chodzą, ocierają się o drzewa, bo to jest bardzo istotne. Nie żerują wtedy zbytnio, a więc tracą na wadze, cały czas są pobudzone. Ten spektakl trwał tak mniej więcej 2-3 tygodnie. Oczywiście za chwilę będzie się nasilał, kiedy zrobi się chłodniej, bo teraz, kiedy jest tak, są ciepłe noce, jest ciepło w dzień, one trzymają się mokradeł, taplają się właśnie, bo są atakowane przez owady, a więc tutaj zganiają swoje wybranki bliżej siebie. Łanie, która jest w rui, wydają takie nosowe, wysokie dźwięki, takie piski, no i wtedy byk stadny, czyli ten król lasu, pilnuje ich, żeby żaden młody mu w szkodę nie wszedł, prawda, i no nie daj Boże nie przekazał swojej puli genetycznej, bo tutaj w przyrodzie najsilniejsi akurat u jeleni przekazują pulę genetyczną, a więc ten silny byk, prawda, on uzurpuje sobie prawo, że będzie ojcem, no, kilku lub kilkunastu, prawda, młodych później w przyszłym roku. Łanie po prostu to z nim chcą mieć potem swobodę, to potem co będzie silne, będzie uciekało przed wilkami, prawda, będzie sprawne. Nikt w herlaka za bardzo nie wierzy. I też bywa, że ci młodsi, prawda, kibice, że tak powiem, oni próbują dostać się do łań, no wtedy byk walczy z nimi, a więc tutaj dochodzi do starć, a najgorzej jak dwa byki stadne się spotkają, czyli te potężne stare byki z dużymi porożami, no to wtedy już idzie walka nie na przelewki, tylko właśnie starają się jeden drugiego wyeliminować, przepchnąć, prawda, przegonić. Rzadko dochodzi do jakiejś sytuacji, że byk pada. Jest to bardzo rzadka sytuacja, natomiast częściej któryś z nich rezygnuje, widząc, że rywal jest dużo, dużo silniejszy. I taki właśnie w dzień, właściwie one siedzą gdzieś głęboko w lesie, a wieczorami wychodzą na pola, wychodzą na łąki śródleśne i wtedy ten spektakl toryczny nie prawda, porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą, to widać, że młody byk i nie mały, dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie. No więc

0: zwykle o 2 w nocy już jestem w lesie i nasłuchuję, bo tak naprawdę one zaczynają, znaczy już są generalnie rozkręcone, ale koło 2 są tak, wychodzi mi, że są najmniej czujne i łatwo można podejść bliżej w miejsce, gdzie byki lecią. W tym roku, no niestety, sytuacja jest utrudniona, bo byki są przeganiane przez grzybiarzy. No nie ma nic gorszego niż grzyby i rykowisko w jednym czasie. I również trzeba zauważyć, że pojawiają się łosie, ale to też jest okres, kiedy łosie mają bukowisko, one buczą. I te byki szukają klęb tutaj w okolicach Mężczy, w okolicach Piotrkowa. Wiosną i w zeszłym roku pojawiła się klępa, w tym roku była z młodym i z tego co wiemy, również byk łosia przechodzi przez Piotrków, nie bacząc na to, że jest teren zurbanizowany, ale geny mówią, trzeba znaleźć, bo gdzieś czuję, że jest tu klęp.
1: Zwłaszcza o świcie nie brakuje w lasach grzybiarzy. No w końcu mamy sezon grzybowy w pełni. Czy jest się czego bać? Bo wiadomo, na pewno nie zabraknie, czy nie brakuje takich ciekawskich, którzy wyciągną telefon, podejdę bliżej, zrobię zdjęcie albo nagram. Lepiej uważać?
2: Myślę, że warto stać nieruchomo, gdy zobaczymy to zwierzę, bo ono ma bardzo dobry węch, bardzo dobry słuch. Wiadomo, że właśnie teraz we wrześniu i w październiku jest ono bardziej zajęte tym okresem właśnie godowym i ma te wymysły, nie jest tak nastawione na nas, my go nie obchodzimy zupełnie, więc też aż tak może się nie boi i tak szybko nas nie wyczuje i nie ucieknie.
0: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że jesteśmy, no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył. I oczywiście jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o jelenie oswojone, że w tym okresie są dosyć niebezpieczne. My tu też w ośrodku mamy byka, to wiemy, że trzeba zachować ostrożność. Po tym okresie oczywiście testosteron spada, on się uspokaja. Natomiast myślę, że jeżeli jest byk, samiec z łaniami, cała chmara, jeleń taka rodzinna, to łanie od razu nas usłyszą i łanie nie tracą głowy w tym amoku miłosnym, stąpają mocno po lesie i twardo, więc one natychmiast reagują, salwują się ucieczką, prawda, kiedy usłyszą człowieka albo go wyczują. Byki czy samce, no oczywiście zakochany, prawda, byk rozmarzony, bywa, że pozwoli nam podejść bliżej. Natomiast na pewno nie będzie próbował nas atakować, po prostu pobiegnie za łaniami, które się zaczną oddalać.
2: Ale podchodzić raczej bym nie polecała. Mamy teraz w aparatach zoomy dobre, możemy sobie przybliżyć, także jeśli jakiś grzybiarz usłyszy, zobaczy tego jelenia, wystarczy stanąć, zatrzymać się. Generalnie zwierzęta leśne mają raczej słaby wzrok, więc jeśli się zatrzymamy, będziemy stać nieruchomo, jest duża szansa, że ona nas tak szybko nie zobaczy i nie wyczuje i wtedy mamy szansę zrobić to zdjęcie czy nagrać ciekawy film.
1: Ale lepiej się nie zbliżać i nie kusić losu.
2: Oczywiście, nie wolno też przede wszystkim płoszyć zwierzyny, więc to jest jej dom, tylko trzeba pamiętać, że jesteśmy gośćmi w lesie, więc jak najbardziej możemy podziwiać, fotografować, ale nie ma tutaj sensu się zbliżać, no tym bardziej, że to poroże, które zobaczymy u jelenia na głowie, no jest tak duże i budzi respekt. Sam w ogóle wzrost jelenia również budzi respekt, ponieważ on może mieć 150 cm w kłębie, czyli być tak średnio naszej wysokości, plus właśnie jeszcze wysoko postawiona głowa, do tego piękne poroże, no to myślę, że trzeba być dużym śmiałkiem, żeby się zbliżyć, w ogóle chcieć zbliżyć się do takiego zwierzęcia.
3: Rozmawiał Rafał Różycki. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
4: Magazyn lokalny.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Trwa usuwanie pojemników z niebezpiecznymi chemikaliami z nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem. To jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce. W ramach pierwszego etapu likwidacji składowiska z Rogowca wywieziono do tej pory 1500 ton niebezpiecznych odpadów. Kolejne pojemniki znikają, ale nie znikają uciążliwości związane z życiem. W sąsiedztwie tysięcy ton toksyn.
1: Od kilku miesięcy trwa wywożenie odpadów.
5: Tak, podobnież. Tak to mogę określić, że podobnież jest wywożone. Byłem tam kilka razy, no na tyle tych, no jak się nazywają te?
1: Mauzery.
5: Na tyle mauzerów, jakby 3-4 wywieźli.
1: Ale codziennie widać tiry?
5: No nie, tutaj nie mogą jeździć, tylko z tamtej strony, od strony przemysłowej. No jest ekipa, i bo tam byłem i kierownictwem też rozmawiałem i no wywożą, no ale...
1: No wiadomo, nie od razu.
5: Nie, Kraków zbudowali, tak, ale no jak to ma trwać 15 lat?
1: No to potrwa, sporo lat.
5: Potrwa, no na pewno nie dożyję,
1: ale... Ale grunt, że coś się ruszyło, bo czekaliście nie, na to?
5: Nie, na tak. Ruszyć się ruszyło i jak tylko... Nie, no, zaczęli i wożą, no, zaczęli i wożą, no.
4: Tak, trwa. No, my nie widzimy tutaj, bo to jest z tamtej drugiej strony. No, ale wczoraj mieliśmy zebranie wiejskie akurat i wójt mówi, że jest wywożone.
5: Wywożą, tylko że pewno, że każdy by chciał, żeby to złapać i wywieźć, ale to nie jest tak.
4: W każdym pojemniku jest co innego i to trzeba po prostu przepompowywać do następnych mauzerów.
1: No obchodzą się z tym jak z jajkiem.
4: No tak musi być, no niestety,
1: trzeba.
4: Bo by wszystko się wylało. Podejrzewam, że tam połowa to wylewa się w grunt. No czuć, dzisiaj akurat taki wiatr południowy, to no, tak akurat tam poszedł. To śmierdzi, bardzo śmierdzi. Nie można w ogóle chodzić po podwórku.
1: A na pewno państwo rozmawiają też tutaj z sąsiadami. Jak oni reagują na to, że no w końcu ta wywózka ruszyła?
4: No ruszyła, to dzięki Bogu, że ruszyła, ale to może trwać z 10-15 lat.
1: I tak może być.
4: I tak na pewno będzie. Tu sąsiad mówi, że uschło mu 25 drzew w lasu, w lesie. No śmierdzi, no musimy z tym żyć, ale to na zdrowiu naszym to...
5: Daj Boże, żeby tylko te drzewa usychały, a nie ludzie.
4: No nie wiadomo, czy nie nabywimy się jakichś gorszych chorób. Szczypanie w oczach, w nosie, wiercenie, no to takie no drażniący zapach jest, naprawdę. A szczególnie, tak jak zauważyłam, rano bardzo, nie wiem, czy oni w tym czasie przelewają i może ten zapach leci tu, nie wiem, a tak to, no co, musimy żyć dalej z tym.
1: Czy te zapachy są uciążliwe?
4: Bardzo, bardzo, naprawdę. Nawet jak okna mamy pootwierane, to i w domu czuć jest. Klapkami wentylacyjnymi leci, no.
1: Bo na razie, jeśli chodzi o tę wywózkę, to jest pierwszy etap. Mają wywieźć 4000 ton tych odpadów.
4: Tak.
1: A wszystkich jest około 50 000 ton.
4: Więcej chyba nawet, więcej nawet tam jest. No ale trudno, no. Nie wiem nawet, gdzie oni to wywożą, no to już i sprawa. Może z jednego miejsca w drugie. Też tak może być w naszym kraju. Jest
1: utylizują.
4: Tak. Utylizują, no ale.
5: Po polsku.
4: No ciężko jest z tym żyć, no ale już żeśmy się przyzwyczaili chyba do tego smrodu. Naprawdę. Człowiek tam już przeżył jakieś, ale szkoda tych dzieci tutaj. Bo oni od małego to wdychają, a są, o, nawet teraz czuć. Może panowie nie czują, bo nie przyzwyczajeni do tego zapachu, ale jak tam idzie się blisko, stanie, to nie da się wytrzymać.
1: W ustach taki metaliczny
4: posmak. Tak. No i jest, no i oczy szczypią wtedy. I tak samo no, drzewa też ucierpią, no roślinność, nie wiem czy to ogródki nie my mamy, ale czy to nie idzie ten zapach i nie osadza się tam na polu.
1: Likwidacja tego składowiska może potrwać kilkanaście lat. Pytanie, czy znajdą się pieniądze, bo mówią, że to może kosztować nawet kilkaset milionów złotych.
4: O tak, no marszałek województwa łódzkiego no ma na razie.
5: Zaczął.
4: A może już nie być pieniędzy później.
1: Oby skończyli.
4: O, daj Boże, ale mówię, można, no nie wiem, no...
1: No w końcu coś się ruszyło i wywożą te pojemniki.
6: No rozpoczęli wywozić w tym roku. Jak widać to, że zgoda jakaś jest, jakieś pieniążki są na to przeznaczone. No i co tu można powiedzieć? Czekamy na rozwinięcie i na większą pulę, bo to zajmuje z tego, co w tej chwili pula jest przeznaczona, to wynikałoby, że kilka lat albo kilkanaście lat będzie to wywożone.
1: Na razie 4000 ton odpadów, tak. A dobrze wiemy, że tego jest dużo, dużo więcej.
6: No chyba około 50 000, tak?
7: Tak, jakoś tak.
6: Około 50 000 to jest dużo, dużo więcej. No co tu można powiedzieć? Czekamy na to, jak na zmiłowanie, bo w tej chwili to jest mała miejscowość. No i ta miejscowość no, nie daje sobie rady, żeby gdzieś coś tam zasięgnąć. No dzięki pomocy elektrowni też chyba Bełchatów coś tam się rozwija więcej.
1: No tak pilnują informacji. Tego, bo to jest tak po sąsiedzku, prawda?
6: No w tej chwili no, coś się rusza, ale no, na razie jako zapachu i tego, tej chemii, tego co tam jest, to my nie wiemy co tam się znajduje, ale prawdopodobnie jakieś trujące odpady, no wiadomo. Kiedyś tam przejechałem się, to tam ci co wywożą, to w skafandrach. To znaczy, że chyba coś tam jest szkodliwe, no, a my tu mieszkamy. Ile? 200 metrów? No i jak się dzieje? Pod strachem. Niepewnością, co się może wydarzyć, czy to może się rozlać, zapalić, no różnie to jest. Jak w nocy.
7: Pod strachem, tak?
8: Tak, to nie jest tak, nie.
6: No ale co zrobić, no czekamy. Funduszów nie ma, fundusze poszły, ale jak było przywożone, to nie wiadomo, czy się rozeszły.
1: A widać, że na tym składowisku ubywa tych pojemników?
6: No tej strony to tam, znaczy nam podejść tam za bardzo nie wolno, no ale z tego co tam, koparki stoją, widziałem tam widlaki. To jest chemia trująca strasznie, bo mamy tutaj na wprost las. To w ciągu jednego roku 25 czy 26 drzew uschło. I to się próchno robi, to znaczy silna chemia jakaś. No tak mi się wydaje, że to nie jest takie byle co.
1: Te pojemniki pękają.
6: Pękają, rozlewają się. Był taki czas, że się przewracały nawet. Co już te beczki nie wytrzymały, metalowe, zżarło. Przewracały się. Plastikowe, no wiadomo, że ileś tam wytrzyma i później to przewraca się.
1: No tak naprawdę mówimy o jednej z największych bomb ekologicznych w kraju.
6: No chyba tak. Co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, z tego co wszystkie media mówią, no to raczej największa ta bomba ekologiczna tutaj się znajduje.
1: Czekaliście kilka lat na to, żeby coś w ogóle drgnęło, żeby coś się ruszyło. No udało się. Pierwsze pojemniki stąd wyjeżdżają, no ale daleka droga jeszcze do tego, żeby to składowisko zlikwidować całkowicie.
6: No miejmy nadzieję, że będzie zlikwidowane, bo jeżeli tu ma powstać kiedyś największe jezioro w Europie, no to chyba nie bardzo, żeby ta chemia tutaj się znajdowała blisko tego w ogóle wykopu, tego wszystkiego, no nie?
3: A na miejscu był Rafał Różycki. Zajęcia z motoryki, pływania, także samoobrona. Bezpłatne roczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Łodzi proponuje Fundacja Swim for a Dream. O szczegółach Grzegorz Mnich rozmawia z organizatorem Adamem Jerzykowskim.
9: Fundacja Swim for a Dream proponuje nowe projekty dla dzieci i młodzieży.
10: Z których głównym projektem jest Ruch w dobrą stronę. Jest to projekt, który realizujemy razem z Fundacją New Balance. Jesteśmy w ogóle jedną z dwóch fundacji w całej Polsce, którą Fundacja New Balance wybrała do realizacji 3-letniego projektu. I w ramach tegoż projektu będziemy mieli przez 3 lata 50 miejsc na naukę pływania, 200 miejsc na zajęcia motoryczne dla dzieciaków. Do tego oferujemy im szkolenia z kompetencji miękkich oraz programy płatnych staży. To jest oczywiście dla tych starszych. Całość do tego jeszcze uzupełniamy e-learningiem, który stworzyliśmy razem z doświadczonymi psycholożkami oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, który to e-learning pomaga instruktorom dowolnego sportu formułować bardziej precyzyjne komunikaty, które docierają do dzieci neuroróżnorodnych, czyli chociażby tych w spektrum autyzmu, z ADHD, czy chociażby z fazem.
9: Zajęcia z nauki pływania, to jest ta pierwsza propozycja.
10: Zajęcia z nauki pływania w ramach tego projektu przewidują 50 miejsc dla dzieciaków i te 50 miejsc co roku będzie nowe 50 miejsc. Na ten rok już wszystkie miejsca mamy zapełnione, rozeszły się po prostu w moment. Natomiast ta oferta sportowa obejmuje również 200 miejsc na zajęcia motoryczne. To są zajęcia, które w dużym skrócie mają sprawić, że dorastająca osoba wyrośnie na sprawnego dorosłego, który umie wyskoczyć, rzucić piłką, pobiec i zrobić przysiad i wszystko to zrobić w sposób prawidłowy. To stanowi fantastyczną podwalinę do jakiejkolwiek innej aktywności sportowej i tutaj ogromnym plusem jest to, że współpracujemy z absolutnymi fachowcami w temacie, dlatego, że wszystkie zajęcia prowadzą najlepsi trenerzy z przygotowania motorycznego pracujący dla szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.
9: Te argumenty na pewno przekonają rodziców, natomiast czy przekonają samo dziecko?
10: To jest fantastyczny wątek, który podniosłeś, bo ja dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w czasach, w których których samo oferowanie czegoś za darmo czy nieodpłatnie nie jest wystarczające. Młodzież trzeba zachęcić, trzeba to zaprezentować i podać im w bardzo przyjemnej, łatwo strawialnej formie. Natomiast jeżeli ktoś lubi ruch, albo jeżeli ktoś marzy o tym, żeby pójść w ślady Igi Świątek, czy Roberta Lewandowskiego, czy dowolnego innego sportowca, to zapewniam, że ci sportowi idole właśnie na tego typu zajęcia chodzili, albo pragnęli na nie chodzić i ich rodzice musieli bardzo się starać, żeby znaleźć fachowców i znaleźć pieniądze na to, żeby pokryć koszt takich zajęć, a tutaj jest to oferowane, dostępne na wyciągnięcie ręki, więc no, szkoda by było nie skorzystać.
9: 200 osób też w ciągu roku, czyli 600 w ciągu 3 lat?
10: Tak, ten rząd wielkości. Otworzymy jeszcze zajęcia z samoobrony, one będą dedykowane dla chłopców i dziewczyn w wieku między 16 a 23 rokiem życia. Natomiast zajęcia z przygotowania motorycznego już wiemy, że są, kiedy są i że trwają na nie zapisy. Wystarczy wejść na stronę ruchwdobrąstronę.pl i tam można się już teraz zapisać. Zajęcia startują w październiku, także lada moment.
9: Te zajęcia samoobrony też brzmią bardzo ciekawie.
10: Ja wiem, kto chciałbym, żeby je poprowadził. Znany, bo jest to dosyć medialna postać, to jest Jarek Rogowski, który jest absolutnym specjalistą w tych tematach, więc rozmawiamy teraz, jak to ugryźć, żeby on mógł prowadzić te zajęcia, bo nie tylko jest fachowcem, ale też osobą, która no, swoją historią i swoją postawą buduje dosyć duży autorytet, ale jednocześnie jest na tyle swojski, że potrafi fantastycznie trafić do młodzieży. Tutaj mamy 20 miejsc, dlatego że no, ta formuła wymaga troszkę bardziej indywidualnego podejścia. No a poza tym też no, mamy pewne ograniczenia związane z budżetem. Przede wszystkim musieliśmy zorganizować zajęcia motoryczne, te zajęcia samoobrony jest czymś, co jakby dajemy od siebie w ramach tego projektu. Zajęcia będą się odbywać najpewniej w klubie Vera Sport na Siewnej 15, ale to jest właśnie jeden z tych tematów, które jeszcze musimy sobie na 100% dograć, żeby te zajęcia ruszyły. Celujemy w to, żeby może jak nie z pierwszymi dniami października, to jednak żeby w październiku z tym ruszyć.
9: Dla kogo są te wszystkie propozycje? Mówimy o młodzieży. Czy są jakieś kryteria? Ktoś ma pierwszeństwo, czy nie?
10: Tak, jeżeli chodzi o pierwszeństwo, no to my w ogóle jako organizacja, czyli Fundacja Swim for a Dream, wyciągamy koło ratunkowe do dzieciaków, które mają od samego startu pod prąd i startują z trochę innego brzegu. Dlatego ta pierwsza informacja o naszej ofercie trafiła taką pocztą pantoflową i przez kanały CAPS-u, czyli Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej oraz MOPS-u. Powiedzieliśmy, że w ten sposób ta informacja dotrze bezpośrednio do rodzin, które najbardziej tego potrzebują. Natomiast teraz jesteśmy już na takim etapie, kiedy chcemy wykorzystać pełen potencjał zajęć. To znaczy, jeżeli wiemy, że mamy wolne miejsca, to po prostu chcemy je udostępnić po to, żeby dzieciaki się ruszały, żeby sport również w ich życiu był nauczycielem bardzo istotnych kompetencji społecznych.
9: Czyli Fundacja Swim for a Dream, mimo że ma pływanie w nazwie, zajmuje się też innymi dyscyplinami dla dobra dzieci i młodzieży.
10: Tak, to pływanie oczywiście nosimy na sztandarach, w sercu, natomiast traktujemy sport jako narzędzie do wyrównywania szans, do tego, żeby młoda osoba miała szansę wyrosnąć na szczęśliwego dorosłego, który potrafi, chce i umie się tym szczęściem dzielić z innymi.
3: Bezpłatne zajęcia sportowe rozpoczynają się w październiku. W Łodzi 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Rada Miejska zdecydowała, że rozwiązanie znane z ubiegłorocznego Dnia Wszystkich Świętych zostanie wprowadzone na stałe. Co myślą o tym mieszkańcy, to sprawdzał Daniel Tykliński.
7: 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Czy według Pani to jest dobry pomysł?
11: Czemu nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Że akurat 1 listopada, gdzie ten ruch może też być wzmożony, część osób będzie miała możliwość skorzystać za darmo z komunikacji, więc myślę, że to jest dobry pomysł.
7: A Pani w jaki sposób zamierza dotrzeć na cmentarze?
11: Ja raczej autem, no ze względu na odległość, więc jeśli o moją konkretną osobę chodzi, to tutaj to rozwiązanie nie będzie pomocne, aczkolwiek tak jak podkreślam, sądzę, że dla wielu osób może się tak okazać.
7: To jest dobry pomysł?
12: Dobry, dlaczego nie? Wszystko co za darmo chętnie przyjmujemy, oczywiście, że tak.
7: Czy myśli pani, że w tym czasie zrobiłoby się trochę luźniej na ulicach?
12: No zapewne, oczywiście, że przecież nie byłoby tych samochodów. Przede wszystkim o to chodzi, tak?
7: A pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
12: Ja jadę samochodem swoim, ponieważ mamy właśnie na Mileszkach rodziców, więc muszę się przemieścić, tam nie bardzo jest dojazd.
7: Czy według pani na przykład to powinno być przedłużone do 2 dni?
12: Tak, no bo następny dzień jest dzień zaduszny, to jest taka sama duża i ważna uroczystość dla wielu rodzin, dla wielu ludzi.
7: Czy właśnie komunikacja miejska sprawi, że trochę się zrobi luźniej na drogach?
13: Myślę, że nawet na pewno, tak, zdecydowanie. Wtedy jest wygodniej przede wszystkim, bo można szybciej dojechać na cmentarze. Nie blokuje się ulica, bo jednak samochody osobowe zdecydowanie zabierają i miejsce, i kierowcy wyjeżdżają, wjeżdżają, więc spowolnienie ruchu następuje zdecydowanie. Także to dobry pomysł.
7: A czy według pani rozszerzenie tego do 2 listopada byłoby dobrym pomysłem?
13: Myślę, że zdecydowanie. Nawet ja bym do 11 rozciągnęła, żeby to tak uczcić chociażby i odzyskanie niepodległości połączyć ze świętem. W ogóle z dni połączyć z tym, żeby ludzie odwiedzali cmentarze. Jeżeli już nawet nie do swoich zmarłych, bliskich, to poznali historię cmentarzy, bo ona jest również bardzo ciekawa. Także sami to robimy i uważamy, że przybliża to kulturę poszczególnych wyznań chociażby i poszerza horyzonty. Zdecydowanie.
14: Ja bym popierał coś takiego, jeśli miasto na to stać, to super.
7: Czy według państwa możliwe, że zrobi się trochę luźniej na drogach?
15: Możliwe, że tak. Że wtedy samochodami nie będą jeździć, tylko będą jeździć
14: tramwajami. To zależy ile tych środków komunikacji będzie, nie? Bo czasami to jest straszny tłok.
7: A państwo w jaki sposób będą się wybierać na cmentarze?
15: Ja tylko tramwajami.
7: Wygodnie?
15: No, trochę muszę przejść pieszo, ale oczywiście, bo samochodu nie mam gdzie zostawić. Także
14: właśnie sparkowanie jest kłopot.
15: To jeszcze nie mam jednego, tylko kilka grobów i nie tylko w Łodzi, także no ale teraz poza Łódź, no to już samochodem.
14: Ta komunikacja jest taka między cmentarzami też, prawda? To jest bardzo wygodne.
7: Czy według państwa to jest dobry pomysł?
16: Jeżeli chodzi o mnie, to dobry pomysł.
7: Szczególnie w takim dniu.
16: Właśnie o to chodzi, że jest tyle cmentarzy do odwiedzenia, że na pewno to jest dobry pomysł.
7: A pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
16: Ja mam tylko tramwaj, a tramwaj, autobus, także...
7: Myśli pani, że zrobi się trochę spokojniej na drogach przez to?
16: No nie wiem, na przykład jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do samochodu, to ciężka sprawa.
7: Czy może warto by było rozszerzyć tą bezpłatną komunikację do 2 listopada?
16: Wydaje mi się tak, że bo chyba później są zaduszki, jeżeli się nie mylę. Też dużo ludzi właśnie odwiedza cmentarze, bo jeżeli nie są w stanie odwiedzić wszystkiego 1 listopada, to jadą 2. I to też jest właśnie, dobrze by było, gdyby.
17: Marcin Głaszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Bezpłatne dla mieszkańców przyjazd na 1 listopada są rozwiązaniem w mojej ocenie niezwykle korzystnym. One po pierwsze powodują, że mieszkańcy decydują się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Po drugie, no, ilość samochodów, które dojeżdżają do nekropolii w całym mieście, wierzę głęboko, że się zmniejszy. To usprawni komunikację, usprawni dotarcie na groby. No nie będzie to okres, kiedy będziemy przeżywali gehenne podróże, ale rzeczywiście spotkania rodzinne i odwiedzenie naszych najbliższych, którzy już z nami nie są. To rozwiązanie także wieloletnie, bo to jest wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej rozwiązania corocznie, a więc nie będzie potrzeby podejmowania takiej uchwały każdego roku. W mojej ocenie bardzo dobre rozwiązanie.
3: Darmowe przejazdy obejmą także linie wyjeżdżające poza granice miasta. Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Rodzice, oddając dzieci pod opiekę ratowników i instruktorów, chcieliby mieć pewność, że ich pociechy są na basenie w pełni bezpieczne. Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się w Łodzi w ostatnim przypadku na miejskim kąpielisku, gdzie podczas nauki pływania utopił się 7-letni chłopiec. Właśnie o bezpieczeństwo zajęć pytał Grzegorz Mnich.
18: Czy lubisz pływanie?
19: Lubię.
18: Nie boisz się wody?
19: Nie. Na początku trochę się bałem głębokości, ale teraz jest okej.
18: Co jest fajnego w tym pływaniu?
20: To, że można się rozluźnić. Lubię kontakt z wodą i dobrze się w niej czuję.
18: Jak wygląda bezpieczeństwo? Kto czuwa nad tymi dziećmi? Jak wygląda proces nauki pływania takich maluchów?
21: Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik.
0: I mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia. Jacek Kadubiec, ratownik WOP. Także są dzieci bardzo bezpieczne w wodzie, zachowane są wszystkie procedury.
18: Tu jest dość głęboko.
0: Tak, tak, ale oczywiście na początku nie wypływamy na głęboką wodę. Wszystko zaczyna się od metra. Potem przechodzimy na 1,20 m i jak dzieci już mają, są dosyć zaawansowane, przechodzimy dalej sobie, tak? Wszystko jest pod nadzorem, zabezpieczone.
18: Będzie bezpiecznie.
0: No uważam, że tak, no musi być bezpiecznie, no taka jest nasza praca, prawda? Także tu nawet nie ma co mówić, tak?
18: Czy w ciągu roku te dzieciaki są w stanie nauczyć się pływać?
0: Tak, oczywiście, jak zaczynamy te parę miesięcy, także dzieci na pewno te podstawy łapią i potrafią pływać, tak?
21: Gorąco zachęcam, żeby się zgłaszać, bo oczywiście kolejność zgłoszeń jest tutaj niezwykle ważna.
22: Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
21: Ale warunek jest taki, że rodzice muszą dowieźć dziecko sami na obiekt pływalni. My natomiast udostępniamy pływalnię. Dla nas to jest niezwykle ważne, żeby dzieci nauczyły się pływać już od najmłodszego wieku. Grupy też są małe, co w sposób komfortowy zapewnia naukę pływania, bo grupy są 15-osobowe, także zapraszamy serdecznie do udziału w programie Kijanka, który jest całkowicie bezpłatny.
23: Ten program skierowany jest do wszystkich dzieci łódzkich, nie tylko do dzieci, którzy wchodzą do tych szkół z basenami.
22: Radny Krzysztof Makowski.
23: Ponieważ jest później jakieś niedomówienie, dzwonią rodzice, czy oni mogą, czy nie chodzą do tej szkoły. Nie. Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki w klasach 1-3 i są w Łodzi, mogą uczestniczyć w tym programie pod warunkiem, że zadzwonią na sekretariat, wyślą maila, zapiszą się, zostaną przydzieleni do grupy 15-osobowej. Ważne jest w tym wszystkim to, aby zachować taką systematyczność. O to bardzo do rodziców apelujemy. My gwarantujemy opiekę, gwarantujemy bezpieczeństwo na basenie, czyli opiekę ratowników, opiekę osób, które zajmują się dziećmi od momentu wprowadzenia na basen. Natomiast po stronie rodziców jest ich przywiezienie i odebranie. I to zdało egzamin w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, frekwencja była rewelacyjna. 210 miejsc przygotowanych w tym roku. Ja jestem przekonany, że będzie bardzo dużo chętnych, bo już rodzice do mnie wcześniej dzwonili, pisali i się pytali, czy ruszamy w tym roku z programem Kijanka. Niestety moce przerobowe mamy, czy też wolne tory pływackie mamy, także możemy tworzyć tylko po dwie grupy w każdej ze szkół, ale myślę, że i tak to będzie bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieciaków, że mogą przyjść i uczyć się. W zeszłym roku jako ciekawostkę podam, bo też kilkoro rodziców mi to pisało, że oni domawiają się w czwórkę, w piątkę i tak jest, że co 4 tygodnie jeden rodzic przychodzi czwórkę dzieci i to jest doskonałe takie też działanie łączące rodziny między sobą.
24: Jest pełna obsada opiekunów, pełna obsada ratownicza, opieki takiej pozapedagogicznej. Bożena Winiek, dyrektor 173 Szkoły w Łodzi. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak na razie nie mieliśmy żadnych uwag, że coś jest nie tak. Jesteśmy pływalnią szkolną, więc dbamy nad wyraz o to, żeby woda była odpowiednio uzdatniona. Mówię już o takich sprawach, tak? Dbamy o to, żeby wszystkie urządzenia działały sprawnie, żeby tutaj nie było zagrożenia bezpieczeństwa i życia, w ogóle życia dzieci. Mamy opiekę profesjonalnych ratowników. Także dzieci nie są puszczone samopas i panie, które prowadzą zajęcia, mają tytuł trenera drugiej grupy, więc są to jak najbardziej odpowiedzialni, wykwalifikowani pracownicy. Najpierw dzieci, które kompletnie nie umieją pływać, to muszą się obznajomić z tą wodą, tak? Czyli po prostu klapią się, bawią się, no różne tam zabawy są robione. To są klasy 1-3, więc one muszą się uczyć przez zabawę. I w ten sposób te zajęcia są prowadzone. Z czasem, na razie na płytkiej wodzie, my mamy głęboki basen od metra do 3,50, więc te zajęcia pływania odbywają się na tym płytkim basenie. Ale dzieciaki świetnie się brzechtają, uczą się zanurzać główkę, uczą się tego, żeby nie bać się, jak im woda zalewa oczy. Myślę, że to są bardzo fajne zabawy, a nasze panie, trenerki, prowadzą te zajęcia z naszymi dziećmi od wielu lat. Sama je przyjmowałam 20 lat temu, więc tu nie ma jakby problemu. Jestem ich pewna w 100%.
3: Zajęcia odbywać się będą przez rok w 7 łódzkich szkołach z basenami, 2 godziny w tygodniu. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Młodzież z Bełchatowa pokazała, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich zorganizowano wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
25: Długo czekacie w kolejce?
26: Czekamy tak w zasadzie od 8:20, coś takiego.
25: Czyli ponad godzinę już.
26: Tak, jak najbardziej. Tak,
25: no to trzeba się troszkę naczekać.
26: Tak, ale w szczytnym celu jak najbardziej. Bo dajemy krew dla potrzebujących tak w zasadzie. Jeśli krew oczywiście przejdzie badania laboratoryjne.
25: Bądźmy dobrej myśli i przejdzie.
26: Tak, jak najbardziej. Ja to czas pokażę. No, jak nie teraz, to później, a jak nie, to no, też może może się okazać, że nie będziemy mogli jej oddawać.
1: A po raz który oddajesz krew?
26: Pierwszy raz oddaję krew.
1: To jest
26: pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, z czym to się gryzie i tak dalej.
1: Ale nie boisz się?
26: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
1: Taka ciekawość? Jak zareaguje twój organizm?
26: No też jest właśnie ciekawość, czy pod tym będę zdatny do życia, czy będę przykuty do łóżka przez cały dzień, ale to czas pokaże, też właśnie jestem ciekaw, jak takie rzeczy będę znosił.
1: Myślę, że dobrze, będzie okej.
26: Jak najbardziej, no bądźmy dobrej myśli.
1: Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tej akcji?
2: No bo można nieść dobro w taki sposób. Można oddać krew i komuś pomóc.
1: Po raz który to robisz?
2: Też po raz pierwszy.
1: I jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o takie emocje przed tym pierwszym oddaniem?
2: No czy ogólnie emocje to raczej żadnych nie mam, ale myślę, że przez moją posturę dosyć taką krępą to mogę sobie osłabnąć po takim właśnie pobraniu krwi.
1: Może nie będzie tak źle.
2: Tak jest. Bądźmy dobrej myśli, tak jak kolega powiedział.
1: Już wcześniej tak się zbierałeś z tym, żeby oddać po raz pierwszy krew, czy a może ktoś cię tak spontanicznie namówił?
2: Znaczy ogólnie miałem w planach wcześniej już oddawać krew, ale no, jak teraz trafiła się okazja, no to dopiero teraz oddaję.
1: Tutaj usłyszałem, że czekacie ponad godzinę.
2: Tak jest, ponad godzinę. No kolejka jest dosyć długa, także trzeba się naczekać.
1: A właśnie może wychylmy się tutaj. Ile jest osób w tej kolejce?
2: No z 30 jest na pewno tutaj za nami.
26: 43 podobno było naliczone. Pół godziny temu 43 osoby były naliczone.
1: Ale warto czekać?
2: Warto czekać, jak najbardziej. Warto poświęcić chwilę, bo tak jak powiedziałem na samym początku, można komuś pomóc w ten sposób.
4: Pół godzinki czekamy.
1: Długa ta kolejka?
4: No, w tym roku długa. Koniec tylko się cieszyć, że tyle chętnych. No, warto pomagać.
1: Po raz który oddajecie krew?
4: Ja po raz pierwszy.
5: Ja też po raz pierwszy. No ogólnie to wolne dni, no i chęć pomocy.
4: Tak jest, chęć pomocy ludziom, że ta krew nasza może się faktycznie komuś przydać i uratować życie, a przy okazji mamy dla siebie dwa dni wolnego od szkoły, także możemy mieć taki wydłużony weekend.
1: Jak myślicie, to oddawanie krwi wejdzie wam w krew?
4: Wydaje mi się, że może tak być. Może tak być, ponieważ właśnie te kwestie charytatywne są bardzo fajne, bo dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godzinom czekania w kolejce możemy faktycznie komuś uratować życie.
1: A czy są jakieś obawy przed tym pierwszym oddaniem krwi?
5: Lekkie są na pewno.
1: Czego dotyczą?
4: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
6: Teraz wybieramy miejsce w kulcie, dezynfekowamy, pobieramy próbóweczki.
1: Bolało?
4: Nie.
1: Pani potwierdza, że nie ma się czego bać.
6: Nie ma się czego bać. Próbóweczki pobieramy, reszta idzie już do worka.
4: Krwi nie możemy sobie kupić tylko dlatego, żeby pomóc potrzebującym. Dzisiaj oddaję jakąś krew, a za jakiś czas pewnie będę ja od kogoś potrzebował krew, więc warto pomagać.
8: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi. Chcemy pomagać i sprawiać, żeby ludziom było lepiej, także...
1: I też debiutant, tak?
8: Tak, tak, też pierwszy raz.
9: No akurat dzisiaj jest takie piękne wydarzenie, bo to jest 300. akcja naszego stowarzyszenia. Krzysztof Rośniak, wiceprezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów. Spotykamy się w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1. No to jest piękna aula, dość duży obiekt, więc ta akcja przebiega bardzo spokojnie, wydajnie, super. Po prostu jest dobrze.
1: Duży obiekt i długie kolejki.
9: No tak, z tego co mam informację na chwilę obecną, już oddało przeszło 20 osób krew. Zarejestrowanych jest osób około 80, no ale liczymy, że jeszcze pewnie parę osób dojdzie, bo na bieżąco dochodzą.
1: I w tej kolejce, co jest kolejną dobrą wiadomością, jest dużo debiutantów.
9: Tak, zgadza się, no nie bez kozery, akurat to spotkanie jest na terenie szkoły, w związku z tym młodzież podjęła wyzwanie, cieszymy się z tego, dlatego nie zawsze mamy w swoich zasobach osoby, które oddają jako wieloletni honorowi dawcy krwi, ale są to osoby, które oddają pierwszy raz, więc liczyliśmy na młodzież, odzew jest, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: No właśnie, bo robicie zbiórki w przeróżnych miejscach. Ta wyróżnia się o tyle, że no właśnie w tej kolejce dominuje młodzież.
9: Tak, oczywiście. No ale z prostej przyczyny robimy to przy szkole, dlatego młodzież odpowiada na to. Cieszymy się z tego.
1: Zawsze jest szansa na to, że jak ktoś po raz pierwszy odda krew, to mu wejdzie w krew to oddawanie.
9: Tak mi się wydaje, że tak to działa, ale może nie do końca. Chodzi o to, że ktoś odda pierwszy raz, to idzie dalej. Wydaje mi się, że rozumie istotę sytuacji, że jednak krew to życie. Są ludzie, którzy potrzebują tej krwi w różnych chorobach. W związku z tym młodzież też no, daje ten odzew i zrozumienie w tej kwestii.
3: Akcję odwiedził Rafał
27: SK2.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2, już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Ach, jaki to jest dobry numer. Jak on dobrze brzmi, choć lata mijają, to cały czas lubimy go słuchać. Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. O 10 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kwiat Jabłoni, ale będzie także Dżem.
1: Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
6: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na TPO.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Łukasz Bogdan, witajcie. To jest kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W Łodzi trwa 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest.
13: Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską.
12: Mówi organizatorka festiwalu Iza Borowska. Będą amerykańskie dania w nowej odsłonie, desery lodowe i na słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. Festiwal potrwa do 20 września. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Wybiła godzina 10, jest niedziela, Kinga Berga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radio SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania.

Dziś to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania, w AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Lady Punky, na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
0: 11 wybiła, dzień doceniania żony. Takie święto dzisiaj mamy, więc pamiętajcie, żeby swoje żony doceniać. Kamil napisał, że on dzisiaj odpowiada za śniadanie, obiad i kolację. Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

Ach, nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cyms i Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama. Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
7: La Mia Sofa na każdy dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPOPL.
3: Podpisz umowę online na TPOPL.
5: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Łukasz Bogdan, witam ponownie. To już wkrótce Łódź znów rozbłyśnie światłem. Od 25 do 27 września odbędzie się 16. edycja Light Move Festival. W programie 16 instalacji artystycznych, 9 widowiskowych projekcji, aż 10 scen z muzyką na żywo oraz setami DJ-ów. Iluminacje pojawią się m.in. na Piotrkowskiej, w Manufakturze oraz w miejskich parkach. Po raz pierwszy mappingiem zostanie objęta fasada kościoła przy Placu Kościelnym. Tegoroczne hasło festiwalu to Dreams.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała tak, że będziecie mogli się zrelaksować. Ale spokojnie, wiem, że są tutaj też tacy, którzy pracować dzisiaj muszą, więc im też dobrze zagram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radio SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
5: Już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5 dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
5: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania, w AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahe.loc.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
9: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

0: ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie.

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch, w tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w Esce Dwa Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w Esce Dwa, punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. W październiku rozegrany zostanie w Łodzi charytatywny turniej Gaju Cup. Zebrane środki pomogą podopiecznym Fundacji Gajusz w Łodzi.
11: Takie inicjatywy są dla nas po prostu na wagę złota i dzięki temu możemy jeszcze profesjonalnie opiekować się dziećmi, możemy kupować dla nich lepsze wyposażenie, no i przede wszystkim opłacać naszych specjalistów.
10: Mówi Filip Jędrzejczyk z Fundacji Gajusz. Do końca września sześciosobowe drużyny mogą się zapisywać na turniej, więc warto chyba spróbować.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
12: Jest 14. Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
13: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
12: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
14: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
12: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

Bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: potrzebne będzie.
1: Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
2: Reklama. TPO.pl.
3: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
3: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
5: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami. Somebody waiting for you. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
9: Jest 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
9: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
11: Bardzo nam się podoba.
12: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
9: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz z Zalia, Daria Zawiałowna, dzień dobry ze złamanym serduchem. Kowalski, witajcie. Lepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

SK2. Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich puk. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Zachórski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybierz jeden z 26 kierunków, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo, kosmetologię, taniec i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. Nieważne skąd jesteś, ile masz lat i jakie są twoje zainteresowania. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl. Do zobaczenia na studiach już w październiku.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.

0: To jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Łukasz Bogdan, witajcie. Łódź na 3 wieczory zamieni się w miasto marzeń. Od 25 do 27 września odbędzie się 16. edycja Light Move Festival. Przez 3 wieczory światło, mappingi, instalacje artystyczne pojawią się w różnych częściach miasta.
20: Na fasadzie pojawi się Stanisława Leszczyńska. To jest postać wyjątkowa. Dla nas, dla łodzian, osoba, która naprawdę pomagała kobietom.
19: Zapowiada Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna festiwalu. Przypomnę, wszystkie wydarzenia będą dostępne od godziny 19 do północy. Wstęp jest bezpłatny.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
21: Jest 16, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Henkel.
22: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano zatrzymano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
21: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i David Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni tutaj. W gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą, ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Liber, Acetolix, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajm, dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej i coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zastosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
1: Minuta do 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prundem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaczy.

Mrozów ST2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów ST2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Jest 18:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
16: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
15: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego Challengera.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Nie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten Twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: W Łodzi 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Rada Miejska zdecydowała, że rozwiązanie znane z ubiegłorocznego Dnia Wszystkich Świętych zostanie wprowadzone na stałe. Co myślą o tym mieszkańcy, to sprawdzał Daniel Tekliński.
2: 1 listopada pojedziemy komunikacją miejską za darmo. Czy według Pani to jest dobry pomysł?
3: Czemu nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Że akurat 1 listopada, gdzie ten ruch może też być wzmożony, część osób będzie miała możliwość skorzystać za darmo z komunikacji, więc myślę, że to jest dobry pomysł.
2: A Pani w jaki sposób zamierza dotrzeć na cmentarze?
3: Ja raczej autem, ze względu na odległość, więc jeśli o moją konkretną osobę chodzi, to tutaj to rozwiązanie nie będzie pomocne, aczkolwiek tak jak podkreślam, sądzę, że dla wielu osób może się tak okazać.
2: To jest dobry pomysł?
4: Dobry, dlaczego nie? Wszystko co za darmo chętnie przyjmujemy, oczywiście, że tak.
2: Czy myśli Pani, że w tym czasie zrobiłoby się trochę luźniej na ulicach?
4: No zapewne, oczywiście, że przecież nie byłoby ze samochodów przede wszystkim. O to chodzi, tak?
2: A Pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
4: Ja jadę samochodem swoim, ponieważ mamy właśnie na Mileszkach rodziców, więc muszę się przemieścić, tam nie bardzo jest dojazd.
2: Czy według Pani na przykład to powinno być przedłużone do 2 dni?
4: Tak, no bo następny jest dzień zaduszny, to jest taka sama duża i ważna uroczystość dla wielu rodzin, dla wielu ludzi.
2: Czy właśnie komunikacja miejska sprawi, że trochę się zrobi luźniej na drogach?
5: Myślę, że nawet na pewno, tak, zdecydowanie. Wtedy jest wygodniej, co przede wszystkim, bo można szybciej dojechać na cmentarze. Nie blokuje się ulica, bo jednak samochody osobowe zdecydowanie zabierają i miejsce, i kierowcy wyjeżdżają, wjeżdżają, więc spowolnienie ruchu następuje zdecydowanie. Także to dobry pomysł.
2: A czy według Pani rozszerzenie tego do 2 listopada byłoby dobrym pomysłem?
5: Myślę, że zdecydowanie. Nawet ja bym do 11 rozciągnęła, żeby to tak uczcić chociażby i odzyskanie niepodległości połączyć ze świętem. W ogóle z dni połączyć z tym, żeby ludzie odwiedzali cmentarze. Jeżeli już nawet nie do swoich zmarłych, bliskich, to poznali historię cmentarzy, bo ona jest również bardzo ciekawa. Także sami to robimy i uważamy, że przybliża to kulturę poszczególnych wyznań chociażby i poszerza horyzonty. Zdecydowanie.
6: Ja bym popierał coś takiego, jeśli miasto na to stać, to super.
2: Czy według Państwa możliwe, że zrobi się trochę luźniej na drogach?
7: Możliwe, że tak. Że wtedy samochodami nie będą jeździć, tylko będą jeździć
6: tramwajami. Zależy jeszcze ile tych komunikacji będzie, nie? Bo czasami to jest straszny tłok wtedy.
2: A Państwo w jaki sposób będą się wybierać na cmentarze?
7: Ja tylko tramwajami.
2: Wygodnie?
7: No, trochę muszę przejść pieszo, ale oczywiście, bo samochodu nie mam gdzie zostawić. Także
6: właśnie parkowanie jest kłopot.
7: To jeszcze nie mam jednego, tylko kilka grobów i nie tylko w Łodzi, także no a ale poza Łódź, no to już samochodem.
6: Ta komunikacja jest taka między cmentarzami też, prawda? To jest bardzo wygodne.
2: Czy według Państwa to jest dobry pomysł?
8: Jeżeli chodzi o mnie, to dobry pomysł.
2: Szczególnie w takim dniu.
8: Właśnie o to chodzi, że jest tyle cmentarzy do odwiedzenia, że na pewno to jest dobry pomysł.
2: A Pani w jaki sposób zamierza się dostać na cmentarze?
8: Ja mam tylko tramwaj, a tramwaj, autobus, także...
2: Myśli Pani, że zrobi się trochę spokojniej na drogach przez to?
8: No nie wiem, na przykład jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do samochodu, to ciężka sprawa.
2: Czy może warto by było rozszerzyć tą bezpłatną komunikację do 2 listopada?
8: Wydaje mi się tak, że bo chyba później są zaduszki, jeżeli się nie mylę. Też dużo ludzi właśnie odwiedza cmentarze, bo jeżeli nie są w stanie odwiedzić wszystkiego 1 listopada, to jadą 2. I to też jest właśnie, dobrze by było, gdyby.
9: Marcin Gorszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Bezpłatne dla mieszkańców przyjazne 1 listopada są rozwiązaniem, w mojej ocenie, niezwykle korzystnym. One po pierwsze powodują, że mieszkańcy decydują się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Po drugie, no, ilość samochodów, które dojeżdżają do nekropolii w całym mieście, wierzę głęboko, że się zmniejszy. To usprawni komunikację, usprawni dotarcie na groby. No, nie będzie to okres, kiedy będziemy przeżywali gehenne podróże, ale

0: oczywiście spotkania rodzinne i odwiedzenie naszych najbliższych, którzy już z nami nie są. To rozwiązanie także wieloletnie, bo to jest wprowadzenie uchwałą Rady Miejskiej rozwiązania corocznie, a więc nie będzie potrzeby podejmowania takiej uchwały każdego roku. W mojej ocenie bardzo dobre rozwiązanie.
1: Darmowe przejazdy obejmą także linie wyjeżdżające poza granice miasta. Kijanki na start. W Łodzi rusza bezpłatny program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. Rodzice, oddając dzieci pod opiekę ratowników i instruktorów, chcieliby mieć pewność, że ich pociechy są na basenie w pełni bezpieczne. Pytania o bezpieczeństwo pojawiają się w Łodzi w ostatnim przypadku na miejskim kąpielisku, gdzie podczas nauki pływania utopił się 7-letni chłopiec. Właśnie o bezpieczeństwo zajęć pytał Grzegorz Mich.
2: Czy lubisz pływanie?
3: Lubię.
2: Nie boisz się wody?
3: Nie. Na początku trochę się bałem głębokości, ale teraz jest okej.
2: Okay. Co jest fajnego w tym pływaniu?
4: To, że mogę się rozluźnić. Lubię kontakt z wodą i dobrze się w niej czuję.
2: Jak wygląda bezpieczeństwo? Kto czuwa nad tymi dziećmi? Jak wygląda proces nauki pływania takich maluchów?
5: Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. I mamy tak samo instruktora, który prowadzi zajęcia, Jacek Kadubiec, ratownik wody. Także są dzieci bardzo bezpieczne w wodzie, zachowane są wszystkie procedury.
2: Tu jest dość głęboko.
5: Tak, ale oczywiście na początku nie wypływamy na głęboką wodę, wszystko zaczyna się od metra, potem przechodzimy na 1,20 m i jak dzieci już mają, są dosyć zaawansowane, przechodzimy dalej sobie, tak? Wszystko jest pod nadzorem, zabezpieczone.
2: Będzie bezpiecznie.
5: No uważam, że tak, no musi być bezpiecznie, no taka jest nasza praca, prawda? Także tu nawet nie ma co mówić, tak?
2: Czy w ciągu roku te dzieciaki są w stanie nauczyć się pływać?
5: Tak, oczywiście. Jak zaczynamy te parę miesięcy, także dzieci na pewno te podstawy łapią i potrafią pływać, tak?
6: Gorąco zachęcam, żeby się zgłaszać, bo oczywiście kolejność zgłoszeń jest tutaj niezwykle ważna.
7: Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
6: Ale warunek jest taki, że rodzice muszą dowieźć dziecko sami na obiekt pływalni. My natomiast udostępniamy pływalnię. Dla nas to jest niezwykle ważne, żeby dzieci nauczyły się pływać już od najmłodszego wieku. Grupy też są małe, co w sposób komfortowy zapewnia naukę pływania, bo grupy są 15-osobowe, także zapraszamy serdecznie do udziału w programie Kijanka, który jest całkowicie bezpłatny.
8: Ten program skierowany jest do wszystkich dzieci łódzkich, nie tylko do dzieci, którzy chodzą do tych szkół z basenami.
7: Radny Krzysztof Makowski.
8: Ponieważ jest pewnie jakieś niedomówienie, dzwonią rodzice, czy oni mogą, czy nie chodzą do tej szkoły. Nie. Wszyscy rodzice, którzy mają dzieciaki w klasach 1-3 i są w Łodzi, mogą uczestniczyć w tym programie pod warunkiem, że zadzwonią na sekretariat, wyślą maila, zapiszą się, zostaną przydzieleni do grupy 15-osobowej. Ważne jest w tym wszystkim to, aby zachować taką systematyczność. O to bardzo do rodziców apelujemy. My gwarantujemy opiekę, gwarantujemy bezpieczeństwo na basenie, czyli opiekę ratowników, opiekę osób, które zajmują się dziećmi od momentu wprowadzenia na basen. Natomiast po stronie rodziców jest przywiezienie i odebranie. I to zdało egzamin w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, frekwencja była rewelacyjna. 210 miejsc przygotowanych w tym roku. Ja jestem przekonany, że będzie bardzo dużo chętnych, bo już rodzice do mnie wcześniej dzwonili, pisali i się pytali, czy ruszamy w tym roku z programem Kijanka. Niestety moce przerobowe mamy, czy też wolne tory pływackie mamy, także możemy tworzyć tylko po dwie grupy w każdej ze szkół, ale myślę, że i tak to będzie bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieciaków, że mogą przyjść i uczyć się. W zeszłym roku jako ciekawostkę powiem, bo też kilkoro rodziców mi to pisało, że oni domawiają się w czwórkę, w piątkę i tak jest, że co 4 tygodnie jeden rodzic przewozi czwórkę dzieci i to jest doskonałe takie też działanie łączące rodziny między sobą.
9: Jest pełna obsada opiekunów, pełna obsada ratownicza, opieki takiej pozapedagogicznej. Bożena Winiek, dyrektor 173 Szkoły w Łodzi. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak na razie nie mieliśmy żadnych uwag, że coś jest nie tak. Jesteśmy pływalnią szkolną, więc dbamy nad wyraz o to, żeby woda była odpowiednio uzdatniona. Mówię już o takich sprawach, tak? Dbamy o to, żeby wszystkie urządzenia działały sprawnie, żeby tutaj nie było zagrożenia bezpieczeństwa i życia, w ogóle życia dzieci. Mamy opiekę profesjonalnych ratowników. Także dzieci nie są puszczone samopas i panie, które prowadzą zajęcia, mają tytuł trenera drugiej grupy, więc są to jak najbardziej odpowiedzialni, wykwalifikowani pracownicy. Najpierw dzieci, które kompletnie nie umieją pływać, to muszą się obznajomić z tą wodą, tak? Czyli po prostu klapią się, bawią się, no różne tam zabawy są robione. To są klasy 1-3, więc one muszą się uczyć przez zabawę. I w ten sposób te zajęcia są prowadzone. z czasem, na razie na płytkiej wodzie, my mamy głęboki basen od metra do 3,50, więc te zajęcia pływania odbywają się na tym płytkim basenie, ale dzieciaki świetnie się brzechtają, uczą się zanurzać główkę, uczą się tego, żeby nie bać się, jak im woda zalewa oczy. Myślę, że to są bardzo fajne zabawy, a nasze panie trenerki prowadzą te zajęcia z naszymi dziećmi od wielu lat. Sama je przyjmowałam 20 lat temu, więc tu nie ma jakby problemu. Jestem ich pewna w 100%.
1: Zajęcia odbywać się będą przez rok w 7 łódzkich szkołach z basenami, 2 godziny w tygodniu. Przygotowano ponad 200 miejsc. Zapisy trwają do końca września. Młodzież z Bełchatowa pokazała, że ma ogromne serducha. W jednej ze szkół średnich zorganizowano wielkie oddawanie krwi. Frekwencja absolutnie rozbiła bank.
10: Długo czekacie w kolejce?
11: Czekamy tak w zasadzie od 8.20, coś takiego. Tak.
10: Czyli ponad godzina już.
11: Tak, jak najbardziej. Tak,
10: no to trzeba się troszkę naczekać.
11: Tak, ale w szczytnym celu jak najbardziej. Bo dajemy krew dla potrzebujących w zasadzie. Jeśli krew oczywiście przejdzie badania laboratoryjne.
10: Bądźmy dobrej myśli i przejdzie.
11: Tak, jak najbardziej. Nie, a to czas pokaże. No, jak nie teraz, to później, a jak nie, to... No, też może się okazać, że nie będziemy mogli jej oddawać.
10: A po raz który oddajesz krew?
11: Pierwszy raz oddaję krew.
10: To jest
11: pierwsze, tak, pierwsze moje zdarzenie z takim czymś i jestem ciekaw w ogóle, z czym to się gryzie i tak dalej.
10: Ale nie boisz się?
11: Nie, czyli mnie bardziej boję się, ile tej krwi upłynie, ale igły się nie boję.
10: Taka ciekawość? Jak zareaguje twój organizm?
11: No też jest właśnie ciekawość, czy pod tym będę zdatny do życia, czy będę przykuty do łóżka przez cały dzień, ale to czas pokaże. Też właśnie jestem ciekaw, jak takie rzeczy będę znosił.
10: Myślę, że dobrze. Będzie okej.
11: Okay. No jak najbardziej, no bądźmy dobrej myśli.
10: Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tej akcji?
12: No bo można nieść dobro w taki sposób. Można oddać krew i komuś pomóc.
10: Po raz który to robisz?
12: Też po raz pierwszy.
10: I jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o takie emocje przed tym pierwszym oddaniem?
12: No czy ogólnie emocje to raczej żadnych nie mam, ale myślę, że przez moją posturę dosyć taką krępą to mogę sobie osłabnąć po takim właśnie pobraniu krwi.
10: Może nie będzie tak źle.
12: Tak jest. Bądźmy dobrej myśli, tak jak kolega powiedział.
10: Już wcześniej tak się zbierałeś z tym, żeby oddać po raz pierwszy krew, czy a może ktoś cię tak spontanicznie namówił?
12: Znaczy ogólnie miałem w planach wcześniej już oddawać krew, ale no, jak teraz trafiła się okazja, no to dopiero teraz oddaję.
10: Tutaj usłyszałem, że czekacie ponad godzinę.
12: Tak jest, ponad godzinę. No kolejka jest dosyć długa, także trzeba się naczekać.
10: A właśnie może wychylmy się tutaj. Ile jest osób w tej kolejce?
12: No z 30 jest na pewno tutaj za nami.
11: 43 podobno było naliczone. Pół godziny temu 43 osoby były naliczone.
10: Ale warto czekać?
12: Warto czekać, jak najbardziej. Warto poświęcić chwilę, bo tak jak powiedziałem na samym początku, można komuś pomóc w ten sposób.
11: Pół godzinki czekamy.
10: Długa ta kolejka?
11: No, w tym roku długa. Koniec tylko się cieszyć.
10: Że tyle chętnych.
11: No, warto pomagać.
10: Po raz który oddajecie krew?
11: Ja po raz pierwszy.
13: Ja też po raz pierwszy.
14: No głównie to wolne dni, no i chęć pomocy.
11: Tak jest, chęć pomocy ludziom, że ta krew nasza może się faktycznie komuś przydać i uratować życie, a przy okazji mamy dla siebie 2 dni wolnego od szkoły, także możemy mieć taki wydłużony weekend.
10: Jak myślicie, to oddawanie krwi wejdzie wam w krew?
11: Wydaje mi się, że może tak być. Może tak być, ponieważ właśnie te kwestie charytatywne są bardzo fajne, bo dzięki nam, dzięki spędzonym tutaj przykładowo 2-3 godziny czekania w kolejce, możemy faktycznie komuś ratować życie.
10: A czy są jakieś obawy przed tym pierwszym oddaniem krwi?
14: Lekkie są na pewno.
10: Czego dotyczą?
11: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
15: Teraz wybieramy miejsce w kucie, dezynfekowamy, pobieramy probóweczki.
10: Bolało?
11: Nie.
10: Pani potwierdza, że nie ma się czego bać.
15: Nie ma się czego bać. Probóweczki pobieramy, reszta idzie już do worka.
11: Krwi nie możemy sobie kupić tylko dlatego, żeby pomóc potrzebującym. Dzisiaj oddaję jakąś krew, a za jakiś czas pewnie będę ja kogoś potrzebował krew, więc warto pomagać.
16: Wiele z młodych ma dużo większą świadomość teraz odnośnie tego oddawania krwi. Chcemy pomagać i sprawiać, żeby ludziom było lepiej, także...
10: I też debiutant, tak?
16: Tak, tak, też pierwszy raz.
17: No akurat dzisiaj jest takie piękne wydarzenie, bo to jest 300. akcja naszego stowarzyszenia. Krzysztof Rośniak, wiceprezes Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Bełchatów. Spotykamy się w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1. No tu jest piękna aula, dość duży obiekt, więc ta akcja przebiega bardzo spokojnie, wydajnie, super. Po prostu jest dobrze.
10: Duży obiekt i długie kolejki.
17: No tak, z tego co mam informację na chwilę obecną, już oddało przeszło 20 osób krew. Zarejestrowanych jest osób około 80, no ale liczymy, że jeszcze pewnie parę osób dojdzie, bo na bieżąco dochodzą.
10: I w tej kolejce, co jest kolejną dobrą wiadomością, jest dużo debiutantów.
17: Tak, zgadza się, no nie bez kozery, akurat to spotkanie jest na terenie szkoły, w związku z tym młodzież podjęła wyzwanie, cieszymy się z tego, dlatego nie zawsze mamy w swoich zasobach osoby, które oddają jako wieloletni honorowi dawcy krwi, ale są to osoby, które oddają pierwszy raz, więc liczyliśmy na młodzież, odzew jest, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.
10: No właśnie, bo robicie zbiórki w przeróżnych miejscach. Ta wyróżnia się o tyle, że no właśnie w tej kolejce dominuje młodzież.
17: Tak, oczywiście, no ale z prostej przyczyny robimy to przy szkole, dlatego młodzież odpowiada na to, cieszymy się z tego.
10: Zawsze jest szansa na to, że jak ktoś po raz pierwszy odda krew, to mu wejdzie w krew, to oddawanie.
17: Tak mi się wydaje, że tak to działa, ale może nie do końca. Chodzi o to, że ktoś odda pierwszy raz, to idzie dalej. Wydaje mi się, że rozumie istotę sytuacji, że jednak krew to życie. Są ludzie, którzy potrzebują tej krwi w różnych chorobach. W związku z tym młodzież też no, daje ten odzew i zrozumienie w tej kwestii.
1: Akcję odwiedził Rafał Różycki.
13: Magazyn lokalny.
18: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Mogą ostrzegać przed dronami, wrogimi samolotami bądź pożarem. Sygnały dźwiękowe, modulowane, ciągłe, krótkie bądź trzyminutowe. Co one oznaczają i czy wiemy, jak reagować, gdy je słyszymy? W Łodzi spore zamieszanie wywołał przelot myśliwców z bazy w Łasku, które przekroczyły barierę dźwięku. Mieszkańcy słyszeli huk przypominający wybuchy. Grzegorz Mnich postanowił sprawdzić, czy znamy sygnały alarmowe.
19: Czy znacie sygnały alarmowe? Bo teraz takie czasy dziwne, wojenne. Syrena długa, krótka, co one oznaczają?
20: No, nie było.
21: Krótka to są te próbne, a jedna długa cała to jest właściwa.
19: Jak słyszymy taką długą, właściwą, to co trzeba byłoby zrobić?
20: Uciekać.
19: Do schronów? Gdzie uciekać?
21: Za granicę.
20: No najlepiej, ale do schronów też mi się wydaje, że można szukać, gdzie są w okolicy, do punktów takich, gdzie się ludzie zbierają, ewakuacyjnych takich.
19: A taki długi sygnał to ile może trwać?
21: Długi na niskiej fali. Ile czasu? Cały czas.
19: Które z tych komunikatów dźwiękowych są najważniejsze?
22: Aktualnie obowiązujące są dwa kluczowe komunikaty dźwiękowe, syrenowe. To jest pierwszy komunikat, który jest nadawany sygnałem modulowanym, trzyminutowym i ten sygnał oznacza ogłoszenie alarmu. Błażej Krawczyk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Natomiast drugi sygnał to jest trzyminutowy ciągły sygnał, który jest odwołaniem alarmu.
19: Jeżeli słyszymy ten pierwszy sygnał ogłoszenia alarmu, co robimy?
22: Najpierw trzeba rozpoznać, czego dotyczy ten sygnał, czyli rozpoznać, czy to jest sygnał modulowany, czy jednak to jest sygnał ciągły. Jeśli to jest sygnał modulowany, to ważne jest, aby podjąć dwie jednocześnie kluczowe czynności. Po pierwsze, skierować się w miejsce bezpieczne w danym momencie, tam gdzie się znajdujemy, a po drugie, poszukać komunikatów oficjalnych, rządowych, czego dotyczą te alarmy.
19: Co to znaczy miejsce bezpieczne?
22: To zależy od miejsca, w którym aktualnie przybywamy, bo jeśli wiemy, gdzie w najbliższym miejscu znajduje się punkt schronienia, to należy tam się udać. Natomiast często jest tak, że znajdujemy się w przestrzeni, gdzie te punkty schronienia nie zostały wyznaczone. Wówczas warto skorzystać z zasady dwóch ścian, czyli ukryć się w miejscu, gdzie od środowiska zewnętrznego oddzielają nas dwie ściany. Wtedy uchroni to nas przed na przykład odłamkami.
19: Powiedzmy, że jesteśmy w mieście, jesteśmy na ulicy, między blokami, między kamienicami. Co robimy? A nie wiemy, gdzie są schrony.
22: Najlepiej wówczas znaleźć takie wejście do klatki, gdzie znajdziemy się w przestrzeni, która jest osłonięta ścianami, na przykład, no najlepiej dwiema, to jest najlepsze miejsce. Jeśli to jest jednak przestrzeń otwarta i już słychać pewnego rodzaju wybuchy, najlepiej się po prostu położyć i schować głowę.
19: Słyszymy ten pierwszy długi sygnał. Nie wiemy, co się stało, tylko że wiemy, że jest jakieś zagrożenie. I co? Wchodzimy do internetu, szukamy, czytamy, czekamy na SMS-a.
22: Trzeba znaleźć informacje oficjalne, rządowe, bo tam dowiemy się, jaka jest na przykład przyczyna uruchomionego alarmu i jak postępować.
19: Czyli na stronach rządowych.
22: Tak, na przykład Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
19: Jak nie pomylić tych sygnałów z sygnałami które są ćwiczeniem?
22: Ćwiczenia zwykle, gdy są prowadzone, ta informacja do nas po pierwsze powinna zostać przekazana i jest przekazywana przez administrację samorządową i rządową co najmniej na 24 godziny wcześniej, więc będziemy wiedzieć wcześniej, że takie treningi, ćwiczenia mają miejsce. Natomiast, żeby nie pomylić, można skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie te dwa sygnały, zarówno ten 3-minutowy modulowany, jak i 3-minutowy ciągły, są nagrane i można je wcześniej odtworzyć.
19: Kiedy dostajemy SMS-y? Czy to też jest element ostrzegania?
22: Sygnały syren alarmowych są tylko jednym ze sposobów informowania społeczeństwa o różnego rodzaju zagrożeniach. Inną metodą, ale stosowaną równolegle z syrenami, jest alert RCB, czyli SMS-y, które są przekazywane, wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Innym kanałem jest na przykład regionalny system ostrzegania. SMS ma to do siebie, że jest bardzo krótką informacją, więc tam będziemy mieli tylko informację o tym, że jest zagrożenie, jakiego rodzaju i podstawowe zalecenie do wykonania.
19: Jeżeli słyszymy jakieś wybuchy, huki, tak właściwie jak wczoraj, spowodowane myśliwcami, a nie ma tych alarmów, znaczy, że możemy być spokojni.
22: Musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju właśnie huki czy dźwięki niespotykane na co dzień mogą być spowodowane różnymi źródłami. Dlatego po pierwsze należy zachować spokój, nie panikować, ale zachować oczywiście ostrożność i mieć takie ograniczone zaufanie do tego, co dzieje się wokoło. Kolejnym krokiem powinno być właśnie poszukanie informacji na temat tego, co się mogło wydarzyć. Takie informacje pojawią się na pewno na stronach rządowych.
19: Czy sądzicie, że świadomość ludzi jest wystarczająca co do tych sygnałów?
20: Nie. Pewnie nie. Każdy niby zna, ale w sumie to jak co do czego, to nie wiadomo, który to dobrze, który to źle.
19: Jakiś podręcznik powinien być, czy w internecie sprawdzamy, co robić?
21: Komunikaty i megafony na mieście.
20: Albo w telewizji, albo w internecie, bo teraz głównie wszystko się tam przenosi.
18: W sytuacjach kryzysowych wysyłane są też SMS-y z krótką informacją o rodzaju zagrożenia. Odwoływane są kursy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powód: usterki w oprogramowaniu nowo zakupionych pociągów PESA. Awaria zagraża bezpieczeństwu pasażerów, dlatego wadliwe składy zostały wycofane z użytku. Z pasażerami i przewoźnikiem rozmawiał Grzegorz Mnich.
19: Pani czeka teraz.
0: Ja czekam.
3: Czekamy. No.
0: Wiadomo, że utrudnia, nie? Każdy tam, jak są połączone te pociągi, to a tak trzeba czekać na drugi, na trzeci, nie?
19: Tak to dzisiaj wygląda.
0: Tak.
19: W niektórych składach nowych pociągów ELF nie zamykają się drzwi, wyjaśnia Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
4: Priorytetem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest i zawsze będzie bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów. Dlatego w związku z powtarzającymi się problemami technicznymi dotyczącymi m.in. systemów sterowania drzwiami oraz innych podzespołów nowych pociągów PESA ELF 3.0 byliśmy zmuszeni wycofać te pojazdy z ruchu. Sytuacja, w której dostarczone przez producenta nowe pojazdy nie spełniają wszystkich wymagań bezpieczeństwa i funkcjonalności, jest dla nas nie do przyjęcia. Jako przewoźnik, który przez lata wypracował wysokie standardy obsługi i cieszy się dużym zaufaniem pasażerów, nie możemy dopuścić do tego, aby problemy techniczne nowych pojazdów wpływały na jakość świadczonych przez nas usług. Producent pojazdów PESA Bydgoszcz S.A. jako podmiot odpowiedzialny za ich utrzymanie techniczne w ramach obowiązującej umowy został wezwany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad w całej flocie pojazdów. Do czasu przywrócenia pełnej sprawności technicznej pojazdy te nie będą wykorzystywane do realizacji kursów pasażerskich.
19: Dziś odwołanych zostało 19 połączeń.
4: Jednocześnie 39 pozostałych pojazdów w taborze Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej działa bez zakłóceń. Są one kierowane do realizacji maksymalnie możliwej liczby połączeń. W dniu dzisiejszym, 18 września, ŁKA wykona 306 z 325 zaplanowanych kursów. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz nadzorujemy działania prowadzone przez serwis producenta. Naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności pojazdów i osiągnięcie standardu, jakiego pasażerowie ŁKA mają prawo oczekiwać. Bezpiecznej, komfortowej i sprawnej podróży. Mamy nadzieję, że producent wkrótce rozwiąże wszystkie problemy, a pociągi PESA ELF 3.0 będą mogły ponownie wyjechać na trasy. Przepraszamy tych pasażerów, których dotknęła dzisiejsza sytuacja i musieli zmienić swoje plany.
19: Trudno powiedzieć, jak długo pojazdy będą naprawiane.
18: Również w kolejnych dniach pasażerowie muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby połączeń. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalski zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
2: Bardzo dobrze. Oczywiście, że tak.
3: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne. Natomiast trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
5: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
23: Dokładnie tak. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji.
5: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki.
23: Ten projekt i to dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazoryńskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
5: Zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
23: To jest tylko element całego większego planu rewitalizacji Starego Miasta, bo jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie też będzie zrewitalizowana cała południowa strona ulicy Starowarszawskiej, oczywiście za wyłączeniem nieruchomości, które są własnością prywatną. Wszystkie miejskie kamienice będą tam wyremontowane. Tak naprawdę ta część Starego Miasta będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
3: Czekamy na to.
23: Razem ze spółką TBS na bieżąco realizujemy i remonty, i takie kompleksowe rewitalizacje tej tkanki zabytkowej. Muszą Państwo pamiętać, że bardzo duże zasoby w mieście Piotrków obejmują właśnie te budynki zabytkowe, a tam procedura remontów jest zgoła inna niż w budynkach, których nie obejmuje na przykład konserwator zabytków. No tylko w tym roku rozpoczęliśmy remont, czy to na ulicy Wojska Polskiego, to jest remont konserwatorski, pod czujnym okiem właśnie konserwatora Słowackiego 13, przy oddziale Miejskiego Ośrodka Kultury przy cerkwi, więc cały czas coś się dzieje, natomiast rzeczywiście w tej części Jerozolimska, Grodzka, Starowarszawska będzie widoczna bardzo duża zmiana, bo to będzie kilka kamienic w jednym takim małym obszarze.
5: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
18: O szczegóły dopytywał Rafał Różycki. Starówka w Piotrkowie Trybunalskim to jedno z najważniejszych miejsc na mapie historyczno-prawnej Polski. To właśnie tam odbywały się sejmy i trybunały koronne. Oblężenie jeży w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt. Winni tej sytuacji są nadgorliwi spacerowicze.
5: Do ośrodka w Kole pod Piotrkowem każdego dnia trafia około 10 jeży.
24: To są te tak zwane jesienne sieroty, te jeże. No i znaleźliśmy tego jeża i mówimy, no to nie może być. Jeśli jest matka, to musi być więcej, bo te mioty to są 4-5 sztuk, rzadko jedno.
25: Są bardzo malutkie, bo to jesienny miot. Z litości wzięłam do domu, przechowałam kilka dni, bo nie miałam wcześniej czasu, żeby je tu przywieźć. No i tak właśnie do dzisiaj.
5: Zdecydowana większość przywożonych jeży nie wymaga żadnej pomocy, mówi Paweł Kowalski, kierownik ośrodka.
26: Jak co roku trafia do nas blisko 400 tych zwierząt, tak w granicach 10% tak naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt po prostu bierze te jeże, bo przyjeżdżają, można powiedzieć, z całego województwa łódzkiego. Staramy się je przezimować i to się nam udaje. Natomiast później, kłopot, bo musimy porozwozić te jeże po okolicy, wypuścić, bo gdybyśmy wypuścili wszystkie w jednym miejscu, po prostu brakłoby pokarmu wiosną, a więc to też jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby je właśnie wypuścić w kwietniu, żeby one zdążyły jeszcze założyć rodzinę. Ten rok w ogóle jest rekordowy. Od samego początku, już od stycznia mamy bardzo dużo zwierząt. Powiem, że w samym czerwcu, wtedy kiedy przeszły pierwsze te fale upałów, trafiło do nas blisko 400 zwierząt, 398 bodajże, dwóch nam brakło. Głównie były to jeżyki młode, prawda, ale i też młode kawki, gawrony, bociany, prawda. Tak więc tutaj ten rok jest wyjątkowy o tyle, że dziś możemy liczyć, że już 1600 zwierząt otrzymało od nas pomoc. Zwykle 1200 było, niecałe 1300 było w zeszłym roku w ogóle, a jeszcze mamy ponad 3,5 miesiąca starego roku, więc myślę, że tutaj jeże jakby te liczby nam zwiększą, ponieważ główny taki po prostu miesiąc, gdzie tych jeży bardzo dużo przyjeżdżało, to jest koniec października, początek listopada. Jeż powinien powinien mieć, no ważymy te jeże, ludzie ważą jeże, prawda? Nie do końca tutaj ja się zgadzam z tym, żeby je ważyć. Natomiast widzimy po nim oczy zaropiałe, prawda, wycieki z nosa, rany jakieś na nim, bardzo dużo pasożytów, w tym kleszczy pcheł, prawda? Jeż po prostu ma problem z chodzeniem, ma taką dachówkowatą postawę, czyli nie jest taka okrągła kulka, tylko na kręgosłupie ta skóra jakby opada, jest taki dachówkowaty, prawda? Kiedy widzimy, jak idzie, no to wtedy jak najbardziej proszę do nas przywieźć takiego jeża, my służymy pomocą. Natomiast jeśli jeż jest zdrowy, widać, że ma ten chód szybki, no w nocy szczególnie się porusza, bo jest to zwierzę nocne, staramy się po prostu go zostawić w spokoju. Oczywiście jeże przychodzą do kociej karmy, jeżeli wykładamy dla kotów karmę suchą, tutaj przestrzegamy, że jeże nie powinny jeść takiej karmy, nie powinny w ogóle jeść kociej karmy, bo to nie jest karma dla jeży, jest dla kotów, jak nazwa wskazuje, więc tutaj jeże po prostu mają kłopot z suchą karmą szczególnie, ponieważ brakuje wody, problem z wodą, brakuje kałuż, one nie mają się później gdzie napić tej wody, no i a jak już to piją ich jej bardzo dużo i to jest też problem dla jeża, bo on tyle wody w naturze nie pije, więc ta sucha karma ma, szczególnie kocia, ma zły wpływ na jeże. Możemy je dokarmiać owadami, jeżeli chcemy, takie owady możemy kupić, świerszcze bądź inne owady mącznika, prawda, larwę możemy kupić w sklepie zoologicznym, ewentualnie martwe, no po prostu najlepiej martwe wyłożyć, żeby jeże po prostu sobie jadły.
18: A tematem zajął się Rafał Różycki.
6: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
7: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
8: Rozdział 9. Lady Punk. Mniej niż kryzysowa narzeczona. Wprawdzie Lady Punk nigdy nie dorównał popularnością Izabeli Trojanowskiej z przełomu lat 1980-1981, ale niebawem zdominował krajową scenę muzyczną. Każdy pojawiający się w radiu utwór grupy stawał się przebojem, a ich pierwszy longplay nie tylko rozszedł się w milionowym nakładzie, ale aż 6 pochodzących z niego utworów zajęło pierwsze miejsce na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Nigdy wcześniej ani później żadne polskie wydawnictwo płytowe nawet nie zbliżyło się do tego rezultatu. Marchewkowe pole. Piosenki do filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, wydano w 1985 roku na płycie długogrającej, co było dowodem popularności zarówno filmu, jak i ścieżki dźwiękowej. Nie zmienia to jednak faktu, że praca nad utworami do obrazu przysporzyła Mogilnickiemu wielu zmartwień. To było zupełnie coś nowego, nowe wyzwanie, opowiadał autor tekstów. Przyszedł do nas reżyser tego filmu i powiedział: w scenie, gdzie jest marchewka, napiszcie piosenkę o niej. Ale o czym? O marchewce napisać piosenkę do cholery? Janek nie miał problemu, bo Janek po prostu tworzył muzykę. Ale ja miałem konkretny obstalunek, nie mogłem sobie napisać o byle czym. Ale, jak się okazało, robota strasznie szybko i fajnie poszła. Janek napisał bardzo ładne, melodyjne temaciki, a ja nie przejmowałem się też za bardzo tym filmem. W marchewkowym polu jest mowa o strusiu zakopanym głową w dół. Przez to niektórzy uznawali, że utwór dotyczy konspiracji solidarnościowej. A mnie chodziło po prostu o kompletny surrealizm. Ofertę napisania muzyki do serialu dostał nie zespół, tylko indywidualnie Borysewicz. Zaproponował jednak kolegom udział w przedsięwzięciu, ale wszyscy stwierdzili, że chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają. W efekcie Borysewicz sam obsłużył wszystkie instrumenty, a po powrocie pana Sewicza dodano linie wokalne. Inna sprawa, że gitarzysta przywiązywał chyba zbyt dużą wagę do tego przedsięwzięcia. Niektórzy wręcz uważali, że potraktował całą sprawę jako swoją pierwszą solową płytę i dostrzegał wyższe wartości nawet tam, gdzie ich nie było. Mało kto wie, tłumaczył, że Marchewkowe pole to piosenka o ojczyźnie. Tam jest taki wers: o ogrodzie miewasz sny. W każdym utworze było coś przemycone. Utwór dotarł do 5. miejsca listy przebojów programu Trzeciego, a całe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym sukcesem. Jan Borysewicz mógł się poczuć jak mityczny król Midas, który swoim dotykiem wszystko zamieniał w złoto. Mniej niż zero. Natomiast jeden z największych hitów grupy, Mniej niż zero, początkowo miał charakter hardrockowy. Zarejestrowano go oczywiście jako podkład bez wokalu. A gdy wreszcie nagrał go Panasewicz, lider nie był zadowolony. Usiłował nawet sam zaśpiewać, ale ostatecznie zgodził się na interpretację wokalisty. Zgodnie z powszechną opinią, początkowy fragment melodyczny miał być zagrany na grzebieniu, ale w rzeczywistości wykorzystano syntezator Mooga. Natomiast na koncertach, w celu podniesienia ich atrakcyjności, Panasewicz faktycznie używał grzebienia. Na Mniej niż zero duży wpływ miał Jarek Szlagowski, wspominał basista Paweł Mścisławski, który praktycznie zaaranżował całą piosenkę. Przez Janka numer ten był podany w czysto rockowej formie. Natomiast Jarek wpadł na pomysł, by zrobić to w rytmie ska i praktycznie to on nadał kształt tej piosence, co nie zostało odnotowane na płycie. To już kwestia Janka, który jest bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o swoją pracę. Sam utwór został też zaplątany w tragiczną śmierć warszawskiego maturzysty Grzegorza Przemyka, zakatowanego przez milicjantów w komisariacie na warszawskiej Starówce. Piosenka trafiła na listę przebojów programu trzeciego w maju 1983 roku, by po 5 miesiącach wywindować na szczyt notowania. Rychło jednak władze powiązały ją ze śmiercią maturzysty, bowiem młodzież śpiewała Mniej niż zero podczas pogrzebu Przemyka. Nie pisaliśmy tego numeru z taką intencją, zaprzeczał Borysewicz. To zbiegło się w czasie. Na początku są słowa, myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce w tym kraju tłumaczy zaliczona matura na 5. Cenzura więc zdjęła ten utwór z trójki, ale powrócił, kiedy Andrzej zmienił tekst na twoje miejsce na ziemi. Mnie się wydaje, że ta zmiana wyszła na korzyść, bo tekst miał dotyczyć wszystkich ludzi, nie tylko ludzi w Polsce. W tym samym czasie przed koncertem w Poznaniu do Borysewicza zgłosiło się dwóch panów w czarnych garniturach z teczkami i zażądali, by podczas występu nie wykonywano Mniej niż zero. Borysewicz zgodził się na to i, jak można było przypuszczać, jako pierwszy numer zabrzmiał ze sceny zakazany utwór. Na całym świecie rockmeni raczej nie przejmowali się poleceniami władz. Kryzysowa narzeczona. Podczas wieloletniej działalności grupa nagrała dziesiątki przebojów, ale nigdy nie była tak popularna jak w ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy swojego istnienia. Każdy utwór emitowany w radiu natychmiast stawał się hitem. Histeria osiągnęła apogeum, gdy w czerwcu 1983 roku pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu Lady Punk. Wcześniej ukazywały się single, których nakłady rozchodziły się natychmiast. Zespół tworzył tak dużo przebojów, że dla słynnej Tańcz, głupia tańcz w ogóle nie znalazło się wówczas miejsce na studyjnych wydawnictwach zespołu. Sukcesy pierwszych piosenek wprawiły nas w amok, wspominał Janusz Panasewicz. I waliło jak z rogu obfitości. Jedyny problem stanowiło to, którą piosenkę teraz wpuścić do radia. Wszystkie teksty dla Lady Punk pisał Andrzej Mogielnicki i czasami tworzył je w niecodziennych okolicznościach. Jak na przykład podczas pieszego powrotu do domu z imprezy. W tamtych czasach w ogóle nie było taksówek, wspominał powstanie kryzysowej narzeczonej. I szedłem pieszo nocą z dziewczyną z klubu Park na Mokotowie do mnie na Nowolipki. Noc faktycznie była zimna, a ja byłem trochę rozgrzany w środku. Cały czas podśpiewywałem sobie pewien temat Janka i układałem słowa. Gdy doszedłem do Nowolipek, kryzysowa narzeczona była już gotowa. Można powiedzieć, że ten tekst powstał dosłownie w biegu. Na trzecim singlu grupy pojawiła się natomiast ballada Wciąż bardziej obcy, śpiewana przez Jana Borysewicza. Utwór oczywiście stał się przebojem, a jego tekst powstał w wyniku zupełnego przypadku. Gdyby napisać tekst jadący równo z muzyką, wspominał Borysewicz, to byłoby strasznie smutne. Flaki z olejem. A zamiast tego zaczyna się od razu zadziornie. Są dni, kiedy mówię dość. Ten tekst powstał trochę przypadkiem, bo akurat czekaliśmy z Mogielem na obiad we Wrocławiu i nie mogliśmy się doczekać, więc Andrzej z tego wkurzenia zaczął nucić pod nosem Wciąż bardziej głodny. Epokowy numer powstał od pustego brzucha. Ladybank istnieje do dziś. Łącznie wydał 18 płyt z premierowym materiałem. Spośród dawnych członków w składzie pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Reszta muzyków ma znacznie mniejszy staż. Przez zespół przewinęło się prawie 20 instrumentalistów oraz pokaźna liczba muzyków towarzyszących. Jednak najważniejsi pozostają gitarzysta i wokalista, nadając sens dalszej działalności grupy. Trochę nam już podrosła ta mała lady, gdyż obecnie ma około 60, podsumował niedawno Andrzej Mogielnicki. Rozdział 7. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz o Dolinie? Jeżeli chcielibyśmy wskazać w Polsce prawdziwy zespół, instytucję, który zachowałby popularność przez kilka dekad, to bez wątpienia byłaby to właśnie Budka Suflera. Prawie pół wieku nieprzerwanej kariery, dziesiątki przebojów śpiewanych przez kolejne pokolenia fanów. Sukcesy i porażki, zmiany stylistyczne i personalne, fantastyczne płyty oraz wydawnictwa, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Polski rock w najlepszym i nieco mniej dobrym wydaniu. Nie tylko zresztą rock, gdyż przez lata ten lubelski zespół zdecydowanie łagodził brzmienie, plasując się bliżej muzyki środka. Jolka, Jolka, pamiętasz? Płyta osiągnęła sukces, ale w 1984 roku grupa niespodziewanie straciła wokalistę. Czystaw od pewnego czasu miał coraz większe problemy z głosem, palił bardzo dużo papierosów. Nie pomagał fakt, że w trasy jeździli z zespołem laryngolodzy i masażyści. Koncertowy tryb życia okazał się dla pana Romualda zbyt wyczerpujący. Czystaw zaznaczał jednak, że o jego odejściu zadecydowały przede wszystkim sprawy finansowe. Nie zarabiał tyle, ile oczekiwał. Poza tym doszły jeszcze względy ambicjonalne. To był okres, wspominał Zaliszewski, w którym Budka stała się czymś na kształt Mazowsza. Występowaliśmy z Ulką, Urszulą i Andrzejczakiem, a na dodatek powrócił do nas Cugowski. Na koncertach śpiewało z nami czterech wokalistów. A Bąbel doskonale wiedział, że Krzysiek powrócił do Budki nie po to, by na scenie odgrywać jakieś ogony. A Romek miał taką naturę, że wolał otwarcie zrezygnować, niż pokątnie wylewać z tego powodu żale. Tymczasem Lipko miał już materiał na kolejny ogromny hit. Wprawdzie skomponował utwór jeszcze w 1980 roku, ale odłożył go na lepsze czasy. Zapewne zdawał sobie wówczas sprawę, że Czystaw nie uniesie tej piosenki pod względem wokalnym, gdyż chciałby powstało coś w stylu ballad Roda Stewarta. Nie miał też pomysłu na dokończenie całości. Chodziło o refren, tłumaczył. Przez długi czas nie mogłem sobie z nim poradzić i ostatecznie on mi się trochę wymknął spod kontroli. Zwrotki były stewartowskie, a refren poszedł w innym kierunku. I dobrze, bo wbrew moim intencjom, zamiast pastiszu Stewarta, powstało coś oryginalnego. Muzyka jak zwykle stała na wysokim poziomie, chociaż jej aranżację można uznać za wręcz ascetyczną. Wolne tempo podkreślało natomiast wymowę tekstu i fantastyczną interpretację wokalisty. Felicjan Andrzejczak śpiewał jak starzejący się mężczyzna, który wspomina najpiękniejsze chwile swojego życia i żałuje, że w przyszłości nic podobnego już go nie spotka. Tekst Dutkiewicza od samego początku wzbudzał emocje, a z upływem lat podobno powstawały nawet prace uniwersyteckie na jego temat. Z perspektywy lat Jolka jest właściwie niezwykłym popkulturowym zjawiskiem, oceniał autor. To jest ten przypadek, gdy song znakomicie trafia w realia. Prosty refren o emigrowaniu, przenoszeniu się, piciu wódeczki i młodzieńczej miłości, który niesamowicie oddawał klimat lat 80. To coś więcej niż przebój, z czego wówczas kompletnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego nam się przydarzyło, bo to naprawdę niezwykła sytuacja. Jednak na początku koledzy z zespołu nie byli, delikatnie mówiąc, zachwyceni tekstem. Dopiero gdy Lipko wręczył go recepcjonistce hotelu, w którym się zatrzymali i dziewczyna się wzruszyła, zmienili zdanie. A całkowicie zakochali się w utworze po tym, jak Andrzejczak zaśpiewał go w studiu. Treść piosenki długo wywoływała kontrowersje. Jeszcze w 1998 roku na łamach Gazety Wyborczej zarzucano Dutkiewiczowi brak dydaktyzmu i wymyślanie absurdalnych sytuacji. Zakonnic na plaży, zaćmienia słońca i żebrania o benzynę. Jednak tydzień później pewien anonimowy czytelnik przysłał do redakcji list, w którym stwierdził, że był świadkiem historii, o której mowa w piosence. Wszystko działo się latem 1982 roku w Karwi nad Bałtykiem, a jej bohaterami była niejaka Jola R., której mąż pracował w Anglii i sam Marek Dutkiewicz. Faktycznie doszło wtedy do częściowego zaćmienia słońca, a zakonnice wędrowały po plaży. Dutkiewicz przebywał w Dębkach i do Joli, mieszkającej z dzieckiem na letnisku, dojeżdżał samochodem. Mąż Joli, narzeczoną jak sen, miał kiedyś, kontynuował anonimowy czytelnik, i nawet z nią do jednej klasy przez lata chodziłem. Stąd sądzę, że z tym autobusem Arabów to już Dudka metafora, która go zbyt daleko na swych skrzydłach poniosła. Letni romans zakończył się rozwodem państwa R. Dutkiewicz dopiero po latach przyznał, że tekst miał podłoże autobiograficzne, a właściwie, że opisywał konkretny fragment jego życia. To w zasadzie paradokumentalny zapis mojego romansu. Nie był to związek zbyt długi, ale w tamtym okresie na tyle dla mnie istotny, że postanowiłem poświęcić mu piosenkę. Zapytałem jego bohaterkę, czy nie ma nic przeciwko temu. Nie miała, ale samego tekstu nie pokazałem. Dutkiewicz od dawna nie widział swojej znajomej. Słyszał jednak, że mieszka w Warszawie. Natomiast jej eksmąż najwyraźniej był dumny, iż przedstawiono go w piosence. Prostował jednak, że narzeczona nie zdradziła go z autobusem Arabów, lecz z mikrobusem pełnym islamskich kochanków. Ale chyba największym dowodem uznania dla tego utworu było jego wykonanie w 2014 roku na przystanku Woodstock. Razem z zespołem śpiewało co najmniej 500 000 fanów. Według niektórych szacunków nawet o 200 000 więcej. Cień Wielkiej Góry. Po sukcesie Snu o Dolinie muzycy Budki Suflera mieli nadzieję, że dostaną propozycję nagrania czwórki, epki, czyli podwójnego singla. W zamian polskie nagrania zaproponowały im pełnowymiarową płytę. I to w sytuacji, gdy styl zespołu trudno było nazwać komercyjnym. Lipko zresztą zawsze podkreślał, że wraz z kolegami nie lubił grać utworów szybkich, rytmicznych, lecz preferował potężne, gdyż pociągała go forma oratorium. A jeżeli wokalistą zespołu jest człowiek o tak imponującej skali i sile głosu, trudno się temu dziwić. Mnie ta powaga odpowiadała, potwierdzał Cugowski. Poza tym należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku muzycznym w połowie lat 70. liczyły się tylko trzy rockowe ekipy. Niemen, SBB i My. Weselej i Lżej grały natomiast grupy nie mające z rockiem nic wspólnego, takie jak Trubadurzy i Czerwone Gitary. Pierwsze utwory Budki sygnowali własnymi nazwiskami Lipko i Cugowski. Obaj wzajemnie się też inspirowali. Wprawdzie autorstwo podkładów muzycznych należało z reguły do Lipki, to jednak wokalista nadawał im nowy sens. Taki układ funkcjonował przez pewien czas i sprawdzał się wzorowo. Niestety, później na plan pierwszy wysunęły się osobiste ambicje. Na razie jednak zespół wszedł do studia, by zarejestrować materiał na swój pierwszy album. Tekst tytułowego utworu powstał na kanwie tragicznej śmierci dwóch lubelskich alpinistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, którzy w sierpniu 1973 roku zginęli w Himalajach. Ich ciał nie odnaleziono. Nigdy nie zapomnę nocy, relacjonował wokalista Zbigniew Hołdys, w której usłyszałem po raz pierwszy Cień Wielkiej Góry. Wrażenie było ogromne. I przejmujący tekst, i fascynująca muzyka. Polski rock składał się wówczas ze znanych i niezbyt oryginalnych komponentów, a tu usłyszałem coś, co stanowiło odrębny świat muzyczny. Lipko podkreślał, że w początkowym okresie twórczości robił wszystko, by odróżnić się od polskiej sceny piosenkarskiej. Nie chciał komponować 3-minutowych piosenek o studniówkach czy prywatkach, tylko nagrać coś poważniejszego. Cień Wielkiej Góry był właśnie próbą stworzenia utworu ocierającego się o większą formę. A że jednocześnie powstał tekst, który nadał mu głębi, to poprawka debiutu okazała się bardzo udana. Wydanie płyty było ogromnym wydarzeniem dla polskich melomanów. By ją kupić, fani grupy ustawiali się przy Salonie Polskich Nagrań na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie już o 6 rano. Sklep otwierano o 11. Kolejka mierzyła ponad 1,5 kilometra. Nic zatem dziwnego, że cały nakład praktycznie rozszedł się od ręki. Polskie nagrania wytłoczyły wtedy 60 tysięcy sztuk, wspominał Cugowski, co było obligatoryjną ilością płyt. Sprzedały się w 2 dni, a polskie nagrania nigdy nie wznowiły tej płyty. Nie było żadnego dodruku, a było ciśnienie na co najmniej 500 000. Nikogo to jednak nie obchodziło, tym bardziej w przypadku tego typu zespołu. Ale czuliśmy, że stajemy się z dnia na dzień bardziej popularni. Był to także najważniejszy moment w dotychczasowej karierze Budkowców. A gdy podczas festiwalu w Opolu dostali do ręki singiel, zaś w Sopocie longplay, czuli się spełnieni. Ich marzenie właśnie się ziszczało. Ciekawy jest zestaw muzyków biorących udział w nagraniach. Oprócz Cugowskiego, Lipki i Ziółkowskiego przy tworzeniu płyty pracowali także nowy perkusista Tomasz Zeliszewski oraz klawiszowcy Marek Stefankiewicz i Czesław Niemen. Wokalnie zespół wspierały Alibabki. Niemen przyszedł z mugiem, opowiadał Cugowski, czyli z instrumentem w takim worku na plecach. Znosił z nami swojego Hammonda, którego nam użyczył do nagrania, bo nie mieliśmy przecież takiego instrumentu. Na Okulniku, gdzie nagrywaliśmy w studiu polskich nagrań w Wyższej Szkole Muzycznej, były takie kręte schody. Właśnie po tych schodach znosiliśmy z Czesławem tego Hammonda. I tylko patrzyliśmy, kiedy wymsknie nam się z rąk i zjedzie na dół. Naprawdę mało brakowało, by do tego doszło. Atmosfera była wspaniała. Mieliśmy do Czesława ogromny szacunek, a on, widząc w nas potencjał, także chciał z nami zagrać. Czas kryzysu. Niespełna rok później zespół przystąpił do nagrywania swojej drugiej płyty długogrającej Przechodniem byłem między wami. Jednocześnie grupa dostała propozycję przygotowania muzyki do filmu Marka Piwowskiego Przepraszam, czy tu biją. Wtedy też zaczęły się ujawniać pierwsze różnice zdań między Cugowskim a Lipką. Począwszy od naszego debiutu, relacjonował wokalista, mieliśmy z Romkiem dżentelmeńską umowę, że wszystkie budkowe kompozycje podpisujemy we dwóch. Muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. I Romek, przystępując do pracy nad muzyką do filmu Piwowskiego, ten układ naruszył. Lipko poinformował bowiem kolegę, że chciałby zrealizować projekt samodzielnie, co zirytowało Cugowskiego. Uznał, że został zwolniony z niepisanej umowy i od tej pory też może robić różne rzeczy sam. Co gorsza, chociaż materiał został nagrany, Piwowski nie wykorzystał go w swoim obrazie. Jednak rozdźwięk pomiędzy Lipką i Cugowskim stał się faktem. Od tej pory miało być już tylko gorzej. Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, potwierdzał Cugowski. Pierwszą kwestią były wspomniane sprawy ambicjonalne. Mnie trochę odbiło i na zasadzie szczeniackiego wybryku zażądałem wyłączenia swojego nazwiska przed nazwę zespołu. Tak, żeby nazywał się Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Narastały też różnice czysto muzyczne. Po latach Cugowski zarzucał Lipce, że ten chciał błyszczeć w Opolu i Sopocie oraz grać muzykę czysto rozrywkową. Natomiast wokalista nadal był zwolennikiem rocka. Do ostrego kryzysu doszło podczas Festiwalu Opolskiego w 1977 roku. Panowie nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie prezentowanego wówczas utworu Komentarz do pewnej legendy i Cugowski oświadczył, że opuszcza grupę. Musiał jednak pozostać do końca roku ze względu na zobowiązania koncertowe. Nie zmienia to faktu, że gdy spotkał wokalistę Stanisława Węglorza, zaproponował mu dołączenie do grupy, gdyż, jak sam to ujął, odchodzi od tych szajbusów. Odejście Krzyśka, relacjonował Zeliszewski, który współtworzył jednoznacznie rockowe pierwsze dwie płyty Budki, stanowiło dla Romka olbrzymie wyzwanie. Musiał przestawić swój warsztat twórczy na zupełnie inne tory. I to był pierwszy moment stylistycznej ewolucji Lipki kompozytora. Ten proces przebiegał powoli. Nasz trzeci album, Ona przyszła prosto z chmur, był jeszcze próbą pogodzenia starego Lipki z nowym. Ale już na kolejnej płycie, Za ostatni grosz, Romek zdecydował się na lekkie, przebojowe piosenki. I z czasem świat lżejszej muzyki zaczął go ciekawić, a potem wciągnął bez reszty. Nowym wokalistą Budki Suflera faktycznie został Stanisław Węglosz. Jednocześnie do grupy dołączył gitarzysta Jan Borysewicz. Lipko ostatecznie porzucił gitarę basową na rzecz klawiszy, a Ziółkowski przejął jego obowiązki w sekcji rytmicznej. Okazało się jednak, że węglosz, mimo imponującej skali głosu, 5 oktaw, nie mógł się dopasować do zespołu. I to zarówno pod względem artystycznym, jak i towarzyskim. Wprawdzie miał już spore doświadczenie sceniczne, a ze Skaldami nagrał przebój Nie widzę ciebie w swych marzeniach, to jednak od samego początku nie potrafił znaleźć wspólnego języka z grupą. Może jedną z przyczyn był fakt, że w odróżnieniu od nowych kolegów raczej nieczęsto sięgał po alkohol. Do tego dochodziły męczące dojazdy z Warszawy do Lublina, gdzie mieszkał kątem u Jurka Janiszewskiego. Od początku czułem się mało komfortowo, tłumaczył po latach. Brakowało odpowiedniego repertuaru. 4 piosenki, które nagrałem z Budką w Katowicach, zostały przygotowane jeszcze z myślą o Cugowskim i ani nie pasowały do mojego stylu śpiewania, ani nie zaspokajały naszych potrzeb koncertowych. Moje koncerty z Budką zapełniała więc na przykład 20-minutowa wersja Don't Let Me Be Misunderstood, utworu, który kiedyś grali Animalsi. Chłopaki grali w nim niekończące się solówki, gitary, basu, bębnów, a ja stałem jak kretyn i miałem tego wszystkiego serdecznie dosyć. Węglosz mógł się poszczycić znakomitymi warunkami wokalnymi i doskonałą dykcją, ale źle się czuł w repertuarze rockowym. Najbardziej odpowiadały mu ballady, a do tego był mało elastyczny i sztywny na scenie. Co gorsza, szybko stał się obiektem kpin i niewybrednych żartów kolegów z zespołu. Szczególnie celował w tym Borysewicz, który za punkt honoru uznał dowcipkowanie z dumy wokalisty 2-letniego Fiata 126P. Gdy przy okazji pewnej imprezy zespołowej doszło do rękoczynów i węglosz pogryzł gitarzystę, ten rozwścieczony wybiegł na ulicę i zaczął skakać po dachu jego ukochanego malucha. W efekcie następnego dnia wokalista podjął decyzję o odejściu z zespołu. Za ostatni grosz. Kolejna płyta Budki miała być osadzona całkowicie w nowej stylistyce, a jej realizacją od samego początku zajął się Andrzej Poniatowski. Gwarantowało to odpowiednią jakość, jednak bez szaleństw, jakie wprowadzał Nowakowski. Zresztą Lipko nie ukrywał, że nadal wiąże spore nadzieje z ówczesnym składem zespołu. Wierzyłem, że tym składem można wiele zawojować, potwierdzał lider grupy. Podbudowała mnie trasa w ZSRR i sposób, w jaki odbierano tam Czystawa. Romek śpiewał z dużym wyczuciem i miał świetny kontakt z publicznością. Utwór Za ostatni grosz napisałem w garderobie tuż przed koncertem w Leningradzie i od razu wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Piosenka stanowi poparcie twierdzenia, że najwięcej uroku zawsze ma prostota. W tym wypadku znakomita, klarowna melodia, oszczędna aranżacja, ale jednocześnie nowatorskie brzmienie i znakomity wokal Czystawa. No i na dodatek piękne solo Borysewicza. Nie jest to pretekst do zademonstrowania własnej wirtuozerii, podkreślał Zeliszewski. Tylko partia, która stanowi integralną część utworu. Bardzo spójna, o kapitalnie stopniowanej dramaturgii. Według mnie jedna z najpiękniejszych gitarowych fraz w historii polskiego rocka. Lipko nie ukrywał, że po raz pierwszy w karierze postawił na melodykę w stanie czystym, co Poniatowski potrafił podkreślić. Były perkusista Klanu przywiózł bowiem ze Szwecji najnowocześniejszy sprzęt z mikrofonami pojemnościowymi, jakich używano podczas nagrań Abby. Wartością dodaną tytułowego utworu był znakomity tekst Dutkiewicza. Inna sprawa, że początkowo nosił tytuł Łańcuchowe psy i kompletnie nie przypadł Lipce do gustu. W tej sytuacji autor wprowadził liczne zmiany. Oni nagrywali to oczywiście w Lublinie, wspominał Dutkiewicz, a tekst przedyktowałem Romkowi Lipce przez telefon. Byłem bardzo ciekawy efektu. Romek z tajemniczą miną zapowiedział mi, że pojawi się w Warszawie. Było lato, siedzieliśmy na starówce na schodkach wygrzanych słońcem i on mi to puścił z Walkmana, co było wówczas nowinką technologiczną. Włożył mi do uszu słuchawki. Ten grosz zabrzmiał z fenomenalną solówką Janka Borysewicza i naprawdę spełnił moje marzenie. Tekst wpisywał się zresztą w sytuację polityczną kraju w 1981 roku. Była ona daleka od stabilizacji. Nikt nie wiedział, jak skończy się karnawał Solidarności. Wielu słuchaczy słusznie obawiało się, że niebawem w ich życiu pojawi się najpierw wstręt, a potem brat jego strach. Charakterystyczną tekturową okładkę płyty zdobiło zdjęcie powiększonego do niesłychanych rozmiarów grosza, kontynuował autor tekstu. Pamiętam pierwszy klip, taki dosyć przaśny, który miał mieć premierę 13 grudnia roku pamiętnego. Jako dekoracja występował w nim właśnie taki gigantyczny grosz. A historia z bilonem toczyła się dalej, bo na koncertach budki ktoś wpadł na pomysł, żeby cisnąć garść bilonu. Widzowie przychodzili więc z woreczkami groszówek, a Romek przez mikrofon nawoływał: ludzie, rzucaj ta walutą w nas, bo gramy za ostatni grosz. Wszystkich to niesłychanie cieszyło, aż do momentu, gdy duża moneta, chyba 5-złotówka, trafiła perkusistę w łuk brwiowy, rozbijając go dość dokładnie. Także zalał się krwią i potem chłopcy zakładali kaski z goglami. Pozostałe teksty na płytę napisał Andrzej Mogielnicki, który wkrótce wraz z Borysewiczem opuścił budkę. Lipko bardzo przeżywał ich zdradę, szczególnie że rozłamowcy niebawem osiągnęli gigantyczny sukces muzyczny. Pod koniec 1982 roku Lipko z Zeliszewskim wybrali się incognito na koncert Lady Punk. Zespół występował wówczas w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lublinie. Lipko nie był zachwycony, widząc szaleństwo publiczności, ale zaproponował koledze, by udać się na zaplecze i

0: On, który Janka żywił i gościł u siebie w domu niezliczoną ilość razy, mógł zostać potraktowany w ten sposób. Poszliśmy od razu na wódkę i skuliśmy się okrutnie, na smutno.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie,

0: Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: W tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: SK2. Magazyn muzyczny.
2: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
3: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
2: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
3: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
2: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
3: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj, niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
2: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
3: tak jest,
2: który jest.
3: Tak, jak najbardziej.
2: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
3: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
2: Czyli złota rączka.
3: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
2: Lubisz dłubać w drewnie?
3: Tak jest.
2: Drewno jest cierpliwe.
3: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
2: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
3: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
2: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
3: Tak. Tak jest.
2: Sebastian, płyta Godot. Tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu. Twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
3: Wiesz
2: ale...
3: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
2: Godot. Litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkmicić po swojemu, wiesz. God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Godot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych, i Godot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
3: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Beckett'a, czekając na Godota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
2: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w tę płytę. Ty wierzysz w duchy?
3: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia. Nie?
2: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
3: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie. A więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać.
1: Może się wydawać
0: po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest i być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korzenowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów. Ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać, jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam. No rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harley'owiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie. Ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Piękny po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te skrzydła były, ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj, mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wierzać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność, ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że to by się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. A tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, a zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to tak, było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mhm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się, wiesz,
0: no tak.
1: To miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiecie, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie ja to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj, numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie poleżeć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy, chcieliśmy ucelować taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczyłem, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za te łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź za głosu, jak potrzebujesz, w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie da się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie, takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stuporu.

0: świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Dokładnie używasz słów. Tak jak mówisz, ten świat przyspiesza. Nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę, nawet jakie się sytuacje przytaczają takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy. Nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu. Nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej, ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: piąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nam czuła być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu.
1: Tak. Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolan mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. Mm-hmm. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec z synem.
1: Ojciec z synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.

0: Trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. Mm-hmm. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
1: tak.
0: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, przy mi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
1: Ale to takie piękne, bajeczne imię, nawet bym powiedział.
0: To prawda.
1: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
0: No, zgadza się.
1: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
0: Wiesz, co to zależy? Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
1: Mm-hmm. W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
0: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
1: Tak?
0: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
1: Ale... Nie chciałbym dostać z niego, naprawdę.
0: Nie musisz się tego...
1: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
0: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
1: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
0: Tak jest.
1: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
0: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
1: Dobra.
0: To są kierunki, które mnie...
1: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
0: No, możesz wymieniać dalej.
1: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
0: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
1: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
0: To prawda.
1: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
0: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
1: Berlin zachodni, czy nie?
0: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Mm-hmm. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, jesteśmy...
1: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
0: wszystko
1: rozumiem,
0: mieli,
1: tak?
0: W ogóle. No nie, no wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
1: Akwaparki.
0: Multikulturowość w przedszkolach.
1: A u nas trzepak.
0: No, co też ma swój urok. Mm-hmm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
1: Bawiłaś się na trzepaku?
0: Bawiłam się.
1: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
0: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
1: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
0: No zdecydowanie.
1: Chcąc, nie chcąc.
0: Wiesz co, że dużo soulu, Sade jest jego ulubienicą.
1: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
0: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
1: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
0: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucona kaseta i...
1: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
0: Zdecydowanie.
1: Taśmę trzeba było potem kleić.
0: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała. Że szukamy różnych rozwiązań i prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact. Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I tak, i śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na
1: tego.
0: Jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Wieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie, albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy, taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Fracu tu.

0: twój ulubiony kolor, Rosali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie, jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Padłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, daj na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz i nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku. Mhm.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo. Mhm.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... Jest chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak. Ale na szczęście to nie jest nic złego. Dobry. Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Mhm. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Mhm. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Mhm. Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: Mm, i tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky. Dobra. Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaje cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumie, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: SK2 Łódź.
1: Odpowiedzi na twój list piszę ci, a ja...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać